0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: I można dzień, i można tydzień właściwie rozpocząć przyjemnie. Jasne, że można, ale to z RMF Max. Harry Styles i Azy Tłosy za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A teraz wspólnie przekonajmy się, kto jeszcze oprócz was nie śpi. Jaka praca nie śpi i trzeba nagrać, gdzie robisz,
0: na co czym robisz.
1: Tak, głosóweczkę na RMF Max, na Messengerze albo na Instagramie. Słuchajcie, no pochwalcie się, czy żołnierze, służby, ratownicy. Czekamy na wasze głosówki.
0: Co kto robi o tej godzinie? Czekamy na twoją głosówkę, nagraj się, szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś. Zobacz, jakie to jest proste i niech cała Polska usłyszy o twojej pracy.
1: A teraz Flash, jak to przystało na tę porę w RMF Max.
0: 6 na zegarach.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, a to jest Flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Koniec z tirami na Wąbrzeskiej. Drogowcy zamontowali tam wyspy uniemożliwiające ruch ciężarówek, które notorycznie skracały sobie drogę przez środek osiedla. O takie rozwiązanie zabiegali wcześniej mieszkańcy Glinek. Na czym dokładnie polegał problem? O tym Monika Jędrzejewska.
3: Mieszkańcy Glinek od lat zwracali uwagę na ciężarówki, które jeździły na skróty. Skręcały z Jana Pawła w Wąbrzeską, by dalej jechać do ulicy Dąbrowa. Część jednak tej trasy biegła po nawierzchni z płyt ażurowych, a ta nie jest dostosowana do takich obciążeń. Sprawy nie rozwiązały znaki o ograniczeniach tonażowych, dlatego teraz na Wąbrzeskiej pojawiły się trzy wyspy, które uniemożliwią przejazd ciężkim pojazdom. Dojazd do firm przy Wąbrzeskiej jest nadal możliwy. Dostawy można realizować od strony Jana Pawła lub dostosowanych do takiego ruchu ulic Cmentarnej i Dobrzyńskiej.
2: Tyle nasza reporterka. Dodajmy jeszcze, że podobne wyspy wprowadzono też na Witebskiej, ponieważ tam ciężarówki skracały sobie drogę między Przemysłową a Łowicką.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Sąd rodzinny i nieletnich zajmie się sprawą możliwego znęcania się nad 12-latkiem. Do bulwersującego zdarzenia doszło 1 września na przystanku przy Perłowej w Bydgoszczy. Na nagraniu opublikowanym przez świadka widać, jak chłopiec został uderzony przez rówieśnika. Ofiara miała być też owinięta papierem toaletowym. Zdarzeniu przyglądali się inni chłopcy. Jeden z nich nagrywał całe zajście telefonem. Teraz kilka słów o najnowszych efektach działalności wandali. Oszpecony napisami został niedawno odnowiony charakterystyczny czerwony wiadukt w ciągu ulicy Gdańskiej w rejonie Myślęcinka. Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich, bohomazy pojawiły się również na nowej kładce pieszo-rowerowej imienia Bydgoskiej Masy Krytycznej. Przy Krajowej 10 na odcinku Zielonczyn-Kruszyn w powiecie bydgoskim powstała nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Droga została już udostępniona. Inwestycja poprawi wasze bezpieczeństwo. Nauka języków, sport, zajęcia artystyczne lub przygotowanie do egzaminów. Tak w dużym skrócie prezentuje się oferta Pałacu Młodzieży na nowy rok szkolny. Są też nowości. Jakie? O tym już Dominik Wierski, rzecznik Pałacu Młodzieży.
5: Między innymi język niemiecki już dla 5-latków, pracownia działań multimedialnych związana z Radiem OMG, czy też nowy zespół tańca współczesnego Trema. Pełną ofertę zajęć można poznać na naszej stronie internetowej palac.bydgoszcz.pl. Zapraszamy zatem na zajęcia sportowe, artystyczne, edukacyjne, zajęcia związane ze sztuką.
2: Trwa nabór na zajęcia, a tak prezentuje się harmonogram rekrutacji.
5: Do 7 września trwa rekrutacja na zajęcia stałe w Pałacu Młodzieży. Od 9 do 11 września odbędzie się badanie uzdolnień kierunkowych w grupach, w których będzie to konieczne, natomiast 14 września ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Od 16 września ruszy rekrutacja uzupełniająca.
2: Dodaje Dominik Wierski.
0: Au, to już 6:03.

0: Gips i Formani, to właśnie oni robią wam ten poniedziałek o godzinie 6:08.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Hej ludziska, my was pytali, co wy robicie o tej porze, gdzie wy jedziecie, jaka praca nie śpi, a że jesteście najlepsi, no to mamy od was różne głosóweczki.
0: Na przykład nam się Paulina nagrała.
3: Cześć, Paulina z tej strony, jestem w drodze do Poznania, a pracuję w agencji nieruchomości premium.
4: Ale nie, moment. Mm-hmm. Ale o tej porze agenci nieruchomości muszą już nie spać?
2: No właśnie, kochani.
4: Ale żeby co?
2: Trochę wyluzujcie, no nie trzeba tak od 6 rano kupować tych mieszkań. No poczekajcie chociaż tam do 9, coś wiecie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale nie tylko agenci nie śpią, wiemy, że ty też nie śpisz, także nagraj nam głosówę na Facebooka albo na Instagrama, gdzie nie śpisz, jaka praca nie śpi. O,
4: no to i zwłaszcza
0: powiedzieć. Gdzie
4: jak
0: nie
4: chcesz,
0: śpisz, śpisz,
4: to też jest dobre pytanie. Nie? Gdzie nie śpisz? Nagrody czekają. Messenger RMF Max.

0: Wcale nie jest chłodno, słuchajcie, wcale nie jest chłodno z tym numerem Ellie Oaks i Reasons na 16, już 17 minut po godzinie 6, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i co, pytamy was, bo wcześniej jest, więc trzeba się rozgadać, trzeba rozgrzać aparat mowy. Pytamy was o to, który zawód nie śpi.
1: Matko Boska, ile tych ludzi nie śpi, naprawdę, żeby wszyscy o tej porze nie możecie po prostu robić coś innego, lepszego, tylko naprawdę nie spać, na przykład. Posłuchajcie, kto nie śpi?
2: Cześć, jestem już na posterunku, w szkole, zwarta i gotowa.
3: Uf, dodane, że na posterunku, ale w szkole, tak, czy to jest oddział policji w szkole, czy szkoła policyjna?
4: Siema, Konrad z tej strony. Transport pieczywa nie śpi. Pozdrawiam całe SPPC w Krakowie.
0: To ja mam takie pytanie, bo jesteśmy chyba po drodze. Czy jakąś bułeczkę moglibyśmy tutaj dostać? Kopiec Kościówki, lokalizacja.
1: 6:17, wariaty.
5: RMF Max.
3: Dodam tylko, że to była taka chrupiąca wiadomość.
1: Ale pachnie.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz Górzyskowo. Nowa inwestycja Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Przy ulicy Gołębiej, blisko centrum miasta, powstaje nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek. 17 funkcjonalnych, komfortowych mieszkań i aż 24 miejsca postojowe w hali garażowej. Na dachu teraz wypoczynkowy, a wewnątrz budynku sala fitness. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 342 09 52 lub mailowo bok@psm.bydgoszcz.pl.
8: Licencjat Magister Inżynier. Studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
9: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jowi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
10: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
11: Ruszyły zapisy na bydgoski jarmark świąteczny. Zapraszamy wystawców z unikalnym rękodziełem, pysznym jedzeniem oraz artystów, którzy rozgrzeją jarmarkową scenę. Zaprezentuj się tysiącom gości w samym sercu miasta. Zgłoszenia od wystawców przyjmujemy do 20 września. Zgłoszenia artystów przyjmujemy do zapełnienia jarmarkowego grafiku. Szczegóły znajdziesz na stronie bydgoszcz.pl oraz na Facebooku Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego. Na jarmark zaprasza miasto Bydgoszcz.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Ten numer jest tak dobry, że to fantastycznie by brzmiało na budziku. Można się zainspirować. Donna Marie, Danza Kutura, dokładnie o 6:30, a to jest RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No aż biodro boli od tej bahaja przy Danza Kuduro.
3: To nie od tego.
2: Ale my tutaj ważne info od rana, słuchajcie, jest nowy grzyb. Elo, siema, pojawił się w lasach.
0: Hej.
2: I oczywiście tematy grzybowe są ważne, bo to sezon. Także uważajcie, jak oznaczacie grzyby, czym się chwalicie, bo ten nowy player w lasach to jest złotoborowik, czyli inaczej nazywają go Amerykaninem.
3: Ludzie.
2: Wow.
3: Ludzie, ale co się dzieje z polskimi lasami? Grzyby amerykańskie, borówka amerykańska. To jest las czy forest?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: My name is Shroom, Mushroom.
3: 6:31.

0: Płyniemy razem przez ten poniedziałek z Davidem Guettą na pokładzie. 6:39, wy macie nas, super, że z nami jesteście i wstaliście przy okazji, ekipa.
1: No to teraz za to, że wstaliśmy, nagroda. Słuchajcie, można się bawić wspólnie razem z RMF Max. Tak! Wystarczy mieć w łapce telefon, wiemy, że już to robicie od samego rana. Pytanie jest takie, przy okazji poniedziałku, co mówisz, jak nie możesz przeklnąć, na przykład w pracy albo przy dzieciach na przykład?
0: O kurczaki na przykład. Nie powiedziałem tego, no.
2: Ja cię sunę.
0: I to jest teraz twój moment, weź telefon, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam tam głosówkę, jak przeklinasz, kiedy akurat nie możesz.
1: No i zadasz nam pytanie, ale słuchajcie, ale dlaczego ja mam to robić? Po pierwsze są nagrody, po drugie usłyszysz się w radio, a po trzecie, no umówmy się, kiedy jak nie w poniedziałek użyć przekleństwa, którego nie możesz użyć.
3: A poza tym zrobimy taką galerię, jak można zjechać ten dzień, poniedziałek, no.
1: Let's do it.
0: I to na antenie w radiu.
1: Przeklinamy na antenie w radiu?
3: Jest.
4: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyt.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
12: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50/50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
9: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Poznaj ją jako jeden z pierwszych. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Jaworskie Auto. Usiądź za kierownicą, przetestuj ją na własnych zasadach i przekonaj się, dlaczego Yaris Cross podbija serca kierowców. Podczas dni otwartych skorzystaj z wyjątkowej oferty, przygotowanej właśnie w naszym salonie. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: i po reklamie.
11: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
11: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: got you now.
1: Yeah! To jest numer. To jest Sugar Babes, About You Now. Spermy w Max.
2: Kliber, Karola i Matełko.
1: Uwaga, będzie cała Polska teraz słyszeć, jak RMF Max przeklina.
3: Ja pierwsze widzę.
4: Pytamy was o to, jak przeklinacie, kiedy nie możecie oficjalnie przeklnąć, co wam przychodzi do głowy, co z ust wam wypada. No i zasypaliście nas propozycjami.
5: Ja PD, co tu się odstawiło?
1: Ale ja PD to musi w ogóle wejść do mojego słownika. Ja to jest bardzo fajne. No nie wiem, co prawda to znaczy w ogóle, bo pierwsze słyszę. Nie, w ogóle.
4: Na pewno nic brzydkiego.
6: Jak cię ktoś wkurzy, to możesz powiedzieć, ty hultaju.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Obowiązkowo z tym przystankiem na H. H jest nieme.

0: 6:55 na zegarach, to oznacza, że 5 minut tylko pozostało. 5 minut zapytacie do czego? Do flesza sportu i pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Licencjat magister inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
8: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
4: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
3: Niemożliwe.
4: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
3: Pierwsza klasa.
4: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy.

0: po więcej.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Bydgoszcz 106.1 FM.
10: Na zegarach jest 7. Ania Łopuszańska w studiu RMF Max. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto w prokuraturze krajowej w Katowicach. Przesłuchano Romana Rzet. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki Zondy. Według rządzących to dopiero początek afery.
12: Jak twierdzi Andrzej Szejna z Lewicy, w sprawę zamieszani są politycy opozycji.
13: W tle jest polityka, a ta polityka niestety prowadzi nas jak macki ośmiornicy do polityków PiSu, do polityków Konfederacji, do Pałacu Prezydenckiego.
12: Innego zdania jest opozycja, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska twierdzi, że rząd zawiódł, nie informując wcześniej o problemach finansowych giełdy Zonda Krypto.
10: Tematem zajął się Kacper Wróblewski. Lada chwila prokuratura ma wydać komunikat w sprawie przesłuchania Romana Rzec. To teraz dobra wiadomość dla kierowców. Za ubezpieczenie samochodu płacimy mniej niż rok temu. Dziś cena za OC wynosi średnio 624 zł. Rok temu trzeba było dać nawet 690. Ale na to, ile ostatecznie płacimy, wpływa kilka rzeczy.
14: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy był jakiś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy, na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC, szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
10: A to był ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, najtańszy Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł. Planujecie urlop jesienią? No to warto postawić na tropiki. Ogromną popularnością cieszą się teraz wypady do Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej i na Karaiby. Lekarze przypominają jednak o szczepieniach, nawet jeśli nie są one obowiązkowe.
15: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta.
10: Radzi dr Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu. A jeśli wolicie zostać w Polsce, no to super, bo u nas też będzie upalnie. Od wtorku do czwartku czeka nas wyraźne ocieplenie, miejscami nawet do 30 kresek. Do tego słonecznie. Więcej o pogodzie tuż po sporcie.
8: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
10: Ach, no niestety, podium nie dla naszych. Polskie siatkarki przegrały wczorajsze starcie z Serbią 1-3 w meczu o brąz Mistrzostw Europy.
16: Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
10: Mówiła kapitan naszej reprezentacji Magdalena Stysiak. Złoto zgarnęły Turczynki, które w finale pokonały Włoszki, a my czekamy teraz na popis Igi Świątek w czwartej rundzie US Open. Nasza tenisistka powalczy z Qin Wenzheng. To już dziś o 17.30 czasu polskiego.

0: dwa na rozgrzewkę, okulary przeciwsłoneczne na później. Dziś ma być pięknie, przeważnie słonecznie. Temperatura też powiedzmy przyzwoita, 19 kresek nad morzem, 20 to Warszawa, 21 Poznań, 22 Kraków i 23 najwięcej zobaczymy w Katowicach, ale od jutra już ma być coraz cieplej, no i do końca tygodnia nawet 30 stopni.
1: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana.
2: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.
3: Czyli co, zarówno dzisiaj, jak i w tym tygodniu na cebulkę i tak w poniedziałek trochę zrzucimy, tak. We wtorek trochę zrzucimy, w środę zrzucamy już wszystko. Zgadza.
4: Będę prał i suszczył.
5: Będę prał cię. RMF Max. How dogs? Tam dogs, how does it feel?

0: Shakira, Shakira, 8 po 7, wstawajcie wszyscy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: O, i co? Jest tak na stacjach benzynowych, że jak jedziesz, to sobie myślisz, ło, ja cię pidi, ale akcja, co tu się stanęło? No i benzyna rośnie podobno tak. W niektórych miejscach już przekroczyła psychiczną barierę 9 zł. Ja nie widziałem jeszcze, może tylko taki internetowy ten, ale no leci to. No.
0: Leci bardzo i to leci w górę, no.
4: Ja myślę, że są tacy ludzie, że oni powiedzą, a mnie to nie dotyczy, bo co? Bo wiadomo, no ja zawsze zamkuję za 100.
3: No, tak.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A to nie jest ten nowy program? Ten CPW?
3: Ceny paliw wyżej?
0: Ceny paliw wyżej?
3: A to i tak będziemy mówić, że o, to wtedy było tanio.

0: Poranki z Zalią, najlepsze 17 po 7, nowy numer Tylko Mnie Kochaj, to jest Wstawaj, Nie Udawaj w RMF Max. No i co, mamy dla was zabawę?
1: Oczywiście, że mamy, co mamy się nie bawić, jak jest poniedziałek, to trzeba się jakoś bawić, trzeba się rozruszać, trzeba z nas zrobić głupków.
2: O, bardzo proszę, jest na to okazja, zabawa się nazywa Do Tablicy Proszę i dzisiaj będziemy bawić się tak, że teraz tak, jedziecie swoją samochodową ekipą, ty i Bąbelka, no. I odwozicie się do szkoły, zapytajcie, ustalcie wspólnie, co tam było na lekcji.
1: Ostatnio, na lekcji przyrody ważne, na lekcji przyrody.
2: Przyrody, biologii. Trzeba wymyśleć pytanie, ale że zgłosić się do zabawy, trzeba wysłać nazwę swojej drużyny. Jak się nazywacie?
1: Czyli teraz na 3001 wysyłasz nazwę swojej drużyny, tak. Wymyślacie razem pytanie w samochodzie, ale tego pytania nie wysyłacie, bo chcemy, żebyście nas zaskoczyli na antenie.
2: Tak.
0: No i co? No i czekają nagrody. Oprócz tego czeka też doskonała okazja, żeby sprawdzić, ile my sami pamiętamy ze szkoły i inni słuchacze, ile pamiętają tak z drugiej, trzeciej klasy.
2: A ta nagroda to jest stówka tygodniówki dla ciebie. I dla ciebie.
1: Max 3001, pod ten numer wysyłasz SMS-y bez żadnych dodatkowych kosztów. Wyślij nazwę swojej drużyny.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Kid Laroi, Justin Bieber, Filip Kliber.
1: 6:27.
0: I ulubiona zabawa do tablicy, proszę.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I teraz sprawdzimy, czy Filip Kliber jest mądrzejszy niż dzieciaki, które wjeździecie w samochodzie do szkoły, a z nami jest niesamowita drużyna puszomatów. Siemanko!
4: Cześć!
5: Cześć, witamy was.
4: Z nami jest Hania. Cześć, Hania.
6: Cześć.
7: Cześć.
4: Jest Stasiu, hej.
6: Cześć.
4: I jest też Przemuś. Cześć, Przemuś.
5: Cześć, witamy, cześć. Witamy serdecznie.
3: Słuchajcie,
4: super, że jesteście.
3: Kategoria przyroda, zakres wiedzy podstawowa.
0: Jestem spocony.
3: Jest Filip i teraz będą od was dwa pytania. Zobaczmy, jaki ten Filip jest mądry. No, co on tam pamięta ze szkoły?
0: Dobra, możecie mi już te pytania zadawać.
3: Pytanie
0: dawajcie.
3: Pierwsze.
4: On już chce do mnie zasobą.
5: Hanka, zaczynaj, dawaj.
6: Co to jest fotosynteza?
0: Aha. To jest reakcja, w której słońce pada na liście.
3: Śpi.
0: Nie śpi. Nie śpi. W sensie, że wiesz, liście, woda, nie?
4: No i co dalej?
0: No i z tego się tlen robi.
3: Oj,
0: tlen!
5: O, brawo, brawo.
3: Udało się.
0: Wiedziałem, że to z tego jest.
3: No to dobra.
0: Dobra, tak jak wybrałeś. Drugie
3: pytanie. Dawaj, Stasiu.
5: Drugie.
6: Ile jest układów w ciele człowieka?
3: Oho.
0: Pokarmowy, krwionośny, rozrodczy, limfatyczny.
6: No i nie ma takiego.
0: Co nie ma? Jak nie ma, jak jest?
4: Nerwowy.
0: Nerwowy jest?
3: Na pewno nerwowy, no.
5: Jest bardzo nerwowy, bardzo nerwowy.
0: Dobra. Czy mogę wam powiedzieć, czy daję wam stówkę po prostu, żebyście już nie zadawali mi więcej pytań?
5: Dobra, bierzemy. Wow.
3: Super, puszomaty jest.
5: Halka, ile jest?
6: Jest 10.
3: No, co? Nawet nie byłeś w połowie, chłopie, daj spokój.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Hania, Stasiu, Przemek od nas, piątka z przyrody dla was, no i oczywiście stówka na wydatki po szkole.
3: I gadżeciki wam też dodamy do tego.
5: Dziękujemy bardzo, bardzo nam miło.
3: Bardzo proszę.
4: Dobrego.

0: 7.36. Gramy wam takie hity, od których to jest nawet nie 7.36, ale 7.37. A, bo tak czas leci. Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: No, siemano. Mega zabawnie. Pewien brytyjski psycholog, słuchajcie, postanowił sprawdzić, czy istnieje dowcip, który jest w stanie rozbawić wszystkich, niezależnie od tego, z jakiego kraju są i z jakiej kultury pochodzą. No i w tym celu przeanalizował 40 tysięcy kawałów i wybrał najzabawniejszy na świecie. I teraz mamy człowieka, który ten żart zaprezentuje. Proszę.
2: Najśmieszniejszy dowcip. Uwaga, dwóch myśliwych jest w lesie. Mhm. Nagle jeden z nich upada, nie oddycha. Drugi wyciąga telefon i dzwoni po pomoc. O, halo, mój przyjaciel nie żyje. Rany, co mam zrobić? Pyta. A operator odpowiada. Proszę się uspokoić, ja mogę pomóc, tylko proszę się najpierw upewnić, że na pewno nie żyje. I wtedy słychać strzał. No. I wraca do telefonu, ten mówi, dobrze, dobrze, już się upewniłem. I co teraz?
1: Beznadziejny, wcale nie śmieszny.
3: A dla mnie śmieszne.
0: No, familiadę bym tym nie zaczął.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jowi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Poznaj ją jako jeden z pierwszych. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Jaworskie Auto. Usiądź za kierownicą, przetestuj ją na własnych zasadach i przekonaj się, dlaczego Yaris Cross podbija serca kierowców. Podczas dni otwartych skorzystaj z wyjątkowej oferty, przygotowanej właśnie w naszym salonie. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
9: I po reklamie.
10: Hip-hop-a-ray! Ho! Hey! Ho!
11: Karolina.
12: Marek.
11: Zuśka.
13: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
11: Hey, it's Dua Lipa.
14: Hey, this is Kygo.
11: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Najlepszy poranek to u nas w RMF Max. Somebody, my body isn't ready.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I słuchajcie, zdaniem Polaków w sklepach mogłyby pracować roboty. Aha. Mogłoby nawet pracować ich więcej i za tym jest aż 80% pytanych, no.
0: No, jasne. Jakby dużo,
3: tak,
0: no.
3: Jakby taki Edward Warchocki pracował w sklepie, to spoko, bo się po prostu nie wkurzał na głupsze pytania o pomoc, no a jak się zdenerwuje, to możesz mu wyjąć wtyczkę, nie?
4: Nie, ja przepraszam, ale ja w imieniu nas wszystkich chciałam powiedzieć, że między tymi paletami to naprawdę jeszcze brakuje, żeby tam roboty były. Naprawdę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No tak, tak, ale ciekawe, co tam, na co to pracownicy, nie? Bo im pewnie roboty nie brakuje, prawda? No.
3: I są w robocie.

0: Najlepsze poranne dźwięki to macie właśnie u nas. Imani i Don't Be So Shy w RMF Max. 5 minut do godziny 8.
1: I teraz uwaga, 1 listopada wypada w tym roku w niedzielę, więc będzie sobie można odebrać wolne. 2 listopada można sobie odebrać.
2: To zapytam w imieniu całej ludzkości. Można sobie już dzisiaj wnieść to wolne?
1: Wolne na zeszyt.
0: Jak 2 listopada? Przecież ja jeszcze 15 sierpnia nie odebrałem. No to... Halo, ludzie, co się dzieje w ogóle?
1: No nie wiem, to może można, trzeba zapytać w kadrach, czy można odebrać jedno i drugie od razu, w czwartek.
0: Halo? Harry, jesteście tam? To posłuchajcie Flesza, bo już punktualnie o 8, a Ania jest w gotowości.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ruszyły zapisy na bydgoski jarmark świąteczny. Zapraszamy wystawców z unikalnym rękodziełem, pysznym jedzeniem oraz artystów, którzy rozgrzeją jarmarkową scenę. Zaprezentuj się tysiącom gości w samym sercu miasta. Zgłoszenia od wystawców przyjmujemy do 20 września. Zgłoszenia artystów przyjmujemy do zapełnienia jarmarkowego grafiku. Szczegóły znajdziesz na stronie bydgoszcz.pl oraz na Facebooku Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego. Na jarmark zaprasza miasto Bydgoszcz.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd.

0: Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa ulubiona kurtka już na ciebie czeka. I po reklamie.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Tu Kasia.
3: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
4: Hej, I'm Ed Sheeran.
5: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
7: Jest ósma, to jest też RMF Max, Ania Łopuszańska. Dzień dobry, po raz
8: Dzień
7: drugi.
8: Dzień dobry ponownie, zapraszamy też. I na początek sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach w kraju z utrudnieniami. Musicie liczyć się na A4 na Dolnym Śląsku. To jest odcinek między węzłami Krzyżowa, obszar Krzywa. Pas w kierunku Zgorzelca blokuje zepsuta ciężarówka. I na tym nie koniec wiadomości dla tych, co za kółkiem. Za paliwo znów płacimy więcej, a będzie jeszcze drożej. Poprzedni tydzień przyniósł nam podwyżki ceny benzyny i diesla o łącznie złotówkę i 30 groszy. Rząd zamknął program Ceny paliwa niżej i podniósł VAT na tankowanie. Obecnie benzyna kosztuje przeciętnie 7,84, a na dniach będziemy już płacić średnio około 7 zł i 99 groszy. Olej napędowy stoi po 8,64, na dniach to będzie wzrost do 8 zł i 80 groszy.
9: To wynika oczywiście z sytuacji już teraz nie naszej wewnętrznej, ale międzynarodowej, z tego co się dzieje przede wszystkim w regionie bliskowschodnim, a tam mamy zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
8: Mówi dr Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol. Dla osób prowadzących własne firmy to katastrofa.
10: Kilka samochodów, nie? No to na każdym zbiorniku gdzieś podejrzewam, że z 80 zł, nie?
11: Ceny rosną, ale chyba można było się tego spodziewać troszkę, prawda? Już nie pierwszy raz przez takie jakieś kryzysy przechodzimy. Także no myślę, że jeszcze może troszkę wzrosnąć.
8: Mówili kierowcy w Krakowie. Na przełom września i października to jest start sezonu infekcyjnego, ale są na to sposoby i najlepiej zadbać o to właśnie teraz. Pytamy ekspertów o przepis na zdrowie.
12: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji, ale
13: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
12: Dokładnie tak, takiego odpuszczania właśnie, takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta, jak mówię, ten sen, unikanie stresu, ruch.
8: Radzi pediatra dr Ilona Małecka.
14: A eksperci RMF Max radzą, żeby regularnie po prostu odpuszczać robotę.
15: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
8: Skrót najważniejszych informacji ze świata sportu. Zaczynamy od doniesień z piłkarskich boisk. W spotkaniu 7 kolejki PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Świetnie zaprezentował się wczoraj także Górnik Zabrze, który ograł na wyjeździe Krakowie 1-0.
16: W końcu doczekaliśmy sobie. Nie straciliśmy bramkę, czyste konto. Po 11 latach, 10 miesięcy wygraliśmy tutaj.
8: Mówił Michał Gaszparik, trener Górnika. Cieszy się też Jagiellonia, Białystok, Białostoczanie pokonali Śląskę Wrocław 2-1. Z piłkarskich boisk przenosimy się jeszcze na siatkarskie parkiety. Polki poza podium biało-czerwone przegrały z Serbią 1-3.
6: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
8: A poranku jeszcze rześko, ale spokojnie, z każdą godziną będzie cieplej. Od 19 kresek nad polskim morzem przez 20 w centrum do 23 w Śląskiem. Ale jutro uwaga, słońce ma już nie mieć żadnej konkurencji, na termometrach do 28 kresek, w środę długo niewidziana 30.
7: Hity nam. Skoro 30, to przepraszam, można wrócić na wakacje, na urlop?
8: Ja jestem za.
14: Można, w takim razie zapraszamy wszystkich na urlop przy okazji. Ja RMF Max radzi i bawi.
17: Jutro będę w stroju kąpielowym.
8: O nie!
14: Słuchajcie, nie chcecie tego widzieć? Podobnie jak my, ale musimy. Topik, Becky G, Sorry Papi, 8.3, Filip Kliber.
7: Karola Gomarska.
17: Mateusz Marek, Ania Jaczyńska z nami.
14: Dziękujemy.
8: Dzięki.

0: Pitbull w RMF Max, gramy dla was najlepiej. 10 minut po godzinie 8 to jest Wstawaj, nie udawaj. No i zabawę mamy też od razu.
1: Mamy też przy okazji urodzinowy deszcz nagród, który może spaść dzisiaj właśnie na ciebie.
2: Co to tak leci? Oje, to nagrody i pieniądze.
1: O matko, ile tych pieniędzy? Bo tutaj możesz zadać sobie właśnie to pytanie. A jeżeli dzisiaj do ciebie zadzwonimy, to od razu tak z marszu dostajesz od nas tysiaka, ale to nie koniec.
3: Możesz rozwinąć swoje szczęście, sytuację swoją poprawić i zdecydować się, że bawisz się jeszcze o 10 tysięcy złotych.
0: Słuchajcie, do wyboru, do koloru. Wygrywacie to, co chcecie, a żeby wygrać, to należy się po prostu zgłosić.
3: To jest ważne. Chcesz wygrać dużo, czy jeszcze więcej? Ale o tego tysiaka na pewno.
1: Zgłoś się do zabawy SMS-em z hasłem MAX na numer 7327, zapłacisz 3,69. Jeżeli do ciebie dzwonimy, z marszu masz tysiaka, ale jeszcze walczysz o 10 koła.
3: I też można na rmfmax.pl.
1: Też można. Ale ten deszcz jak spadnie, to nie tylko rolnicy będą zadowoleni.

0: Ale numerek to jest super. Alex Warren, Passenger, RMF Max.
1: Zwierzak zawsze musi mieć opiekę. Tak?
2: Tak
1: jest.
2: Absolutnie.
1: A tak się składa, że akurat jest takie biuro podróży w Polsce, które oferuje taką możliwość opieki nad zwierzakiem, kiedy akurat my jesteśmy na wakacjach.
2: A, super.
1: I do tego cały czas możemy być w kontakcie z naszym zwierzakiem, bo opiekun albo opiekunka, która przychodzi do tego psiaka albo kociaka, wysyła nam zdjęcia, na przykład jak pies spędza czas.
2: No moje to zawsze mają all inclusive, zawsze mają dosypaną karmę.
0: Max. Tak i to pożyje.
3: Reklama. Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bromek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: I po reklamie.

0: Najlepiej na świecie Ray o 8:30 w RMF Max. Wstawaj.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jakby ten mąż jeszcze miał ziemniaki, to byłby naprawdę najlepszy na świecie.
2: Totalnie, ale ziemniaki, na szczęście nie mówiliśmy do tego męża, wystarczy, że masz kartoflomat.
3: Super sprawa.
2: Na Podlasiu, niedaleko Krynek, takiej wioseczki, 17-letni Franek zbudował samoobsługowy punkt sprzedaży ziemniaków.
0: To jest super.
2: Podjeżdżasz, bierzesz ziemniaki i wrzucasz pieniążki albo przesyłasz blika. To się nazywa jego pomysłu kartoflomat.
3: No i super, no może i płacisz w ciemno, nie? Mm. Ale przynajmniej masz pewność, że w tej przesyłce na pewno są ziemniaki, bo one miały tam być.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: A nie, że tam telefon miał być, a jest ziemniak.

0: Wrześniowe poranki nigdy nie brzmiały tak dobrze jak ze Swedish House Mafią w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, zabawa, słuchajcie. Najlepsza, mamy początek września.
1: Nasza najlepsza ekipo. Będziemy was pytać o dramę na czacie, ale z racji tego, że mamy taki miesiąc, a nie inny, zapytamy o dramy na czacie rodzicielskim, na grupie na WhatsAppie, takim ze szkoły. Więc słuchajcie, dajcie znać, co tam u was aktualnie jest na tapecie. Czy składka dla skarbnika, czy Piotrek nie będzie jadł obiadów, a Amelka będzie jadła. Kto się zapisuje na angielski, wiemy, że te czaty...
2: Angelika nie będzie chodziła, ona już jest level wyżej.
1: Właśnie, więc tam są, tam kipi od wiadomości.
3: Więc teraz to wszystko zbierzcie w głosówkę i nagrajcie ją nam na Facebooka albo na Instagrama, w zależności jak wam jest wygodniej. Co tam dramowego dzieje się u was na grupowym czacie rodziców?
1: Niech antena RMF Max zmieni się w grupowy czat rodziców, a ty możesz zgarnąć, może za to jakieś gadżety.
3: I przy okazji się usłyszeć na antenie RMF Max i cała Polska usłyszy tę dramę. Super!
0: I umówmy się, że możemy zmienić ci imię, tak żeby nie było wiadomo, kto obgaduje resztę rodziców.
4: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie. Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: To nowy Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
18: Zdrowit.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny!
24: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Poznaj ją jako jeden z pierwszych. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Jaworskie Auto. Usiądź za kierownicą, przetestuj ją na własnych zasadach i przekonaj się, dlaczego Yaris Cross podbija serca kierowców. Podczas dni otwartych skorzystaj z wyjątkowej oferty, przygotowanej właśnie w naszym salonie. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
1: i po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Ja też dołączam, jestem Aneta.
11: Hey, this is Imagine Dragons.
18: What's up, it's Sean Paul.
25: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Loko, loko, A siema, wariacie, co tam na czacie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września. No i okazuje się, że czaty płoną od 1 września już.
4: Ale obiecaliśmy, że na pewno zostaniecie anonimowi.
3: A to tak.
4: Więc posłuchacie, jakie mamy dramy i drameczki na czatach grupowych w naszej ekipie RMF Max.
5: Ej, no u mnie już jest drama, że dziecko w pierwszej klasie zgubiło książki i tak wałkujemy ten temat już od czwartku, a mamy poniedziałek.
4: Ja nie wiem, czy to jest podcast kryminalny, czy to jeszcze są dramy z grupy na WhatsAppie, ale jest prawdziwa drama.
6: Mama Oliwiera zrobiła aferę na grupie rodziców przedszkolnych, ponieważ od września, jak się okazało, Damian się przeprowadził, ale nikt jej nie poinformował, że dziecko z grupy przeprowadziło się i przygotowała dodatkowy prezent dla dziecka, którego już nie było w grupie. Wyobraźcie sobie, nikt jej o tym nie poinformował.
4: No i widzisz, jak masz taki czat, to wiesz, co się dzieje i można się pośmiać, a jak nie masz, no to widzisz, co cię omija.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jak ktoś się jeszcze nagra, to dodamy czarny pasek na oczy i usadzimy was w cieniu, także anonimowość w pełni zachowana.
4: Najlepsi, że mieliście czas nam coś wysłać o tej porze też. Dzięki. Nazwisko skracamy do pierwszej litery i kropki.

0: Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza Miasto Bydgoszcz.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
8: I po reklamie.
9: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, jestem Angelika.
11: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
12: Cześć kochani, z tej strony Klao.
13: Kari Imcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
16: Jest 10 w RMF Max Bydgoszcz. Czas na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam ponownie. Opóźnia się rządowa reforma ochrony zdrowia. Rządzące zamierzają dać szpitalom 12 miesięcy, by przygotowały się na wprowadzenie górnych limitów zarobków i czasu pracy lekarzy. Dlaczego prace trwają tak długo?
17: Tak dużo. Według Ministerstwa Zdrowia jest teraz uwag do tych zmian. Medycy przekonują w nich m.in., że gdy będą limity, problemy ze znalezieniem lekarzy będą jeszcze większe niż teraz. Tymczasem premier Donald Tusk na początku wakacji zapowiadał szybkie zmiany i właśnie efekty w szpitalach. Jedyne zmiany, które dzisiaj są pewne, to nowy obowiązek składania od listopada przez szpitale sprawozdań dotyczących obecności personelu. Za to w październiku gotowy ma być pierwszy raport, ile zarabiają lekarze na podstawie ich numerów PESEL.
16: Tłumaczył Michał Dobrowicz.
18: To jest RMF Max Bydgoszcz.
16: Podsumowanie wakacyjnych kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Mówiąc w skrócie, stan takich pojazdów na Kujawach i Pomorzu na ogół był zadowalający. Przyznaje Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji ITD w Bydgoszcz.
19: Przez cały okres wakacji od pierwszego weekendu, gdzie mieliśmy zmasowane działania na głównych drogach naszego województwa, również gdzie wykorzystywaliśmy sprzęt diagnostyczny, mam na myśli mobilną linię diagnostyczną, to w tym roku, w tym wakacyjnym okresie, inspektorzy skontrolowali 465 autobusów, głównie przewożących dzieci i młodzież. Mówię głównie, bo fokusowaliśmy się na wszystkich autobusach, które były możliwe do zatrzymania.
16: Wśród wszystkich skontrolowanych autokarów usterki stwierdzono w 30 przypadkach, z czego 6 pojazdów ze względu na stan techniczny nie mogło kontynuować jazdy. A teraz szybko o pozostałych tematach. To już ostatnie dni głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego powiatu bydgoskiego. Potrwa ono jeszcze tylko do środy 19.

0: 5 września za pośrednictwem strony Powiat Bydgoski budżetobywatelski.pl. We Fleszu o 10 jeszcze sport. Emocjonujący mecz piłkarzy Zawiszy. Niebiesko-czarni mimo remisu mogą czuć się jak zwycięzcy. Grając większość meczów w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Mateusza Stępnia i tak zdołali strzelić rywalowi 3 bramki, dzięki czemu udało się wywalczyć cenny punkt. Wyjazdowe spotkanie ze Stalą Stalowa Wola zakończyło się wynikiem 3-3.
1: Jestem dumny z chłopaków za to, że tracąc bramki cały czas mieliśmy ten spokój i próbowaliśmy dążyć do tego, żeby strzelać kolejne bramki, nie było widać w zespole załamania, tylko ten mental był na bardzo wysokim poziomie i w pewnym momencie zobaczyłem, jak bramkarz gospodarzy usiadł i symulował kontuzję, no to dla mnie to się zdziwiłem, grając jednego w przewadze. Grał na czas, spojrzałem na zegar, że jest jeszcze bardzo dużo czasu i wierzyliśmy do końca, że możemy coś zrobić.
0: Powiedział na pomeczowej konferencji prasowej trener Zawiszy Adrian Stawski. Zespół stracił pozycję wicelidera drugiej ligi, teraz zajmuje 4. miejsce w tabeli. A we Fleszu za godzinę głos oddamy strzelcowi 2 bramek w meczu ze Stalą, czyli Mikołajowi Staniakowi.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Temperatura idzie w górę, no i w tym najcieplejszym momencie po południu na termometrach w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Maksymilianowo czy Dobrecz zobaczymy 21 stopni. A poza tym za oknami spodziewajcie się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami, które według synoptyków nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, a to oznacza, że wychodząc z domu nie trzeba pamiętać o parasolach. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Hity na powody do narzekania, szczególnie w poniedziałek, znajdą się zawsze, ale jestem tutaj od tego, żeby Wam podrzucić kilka bardziej optymistycznych pomysłów na spędzenie tego dnia. Zacznę od tego, że lato nie powiedziało jeszcze w tym tygodniu ostatniego słowa, jeszcze nam trochę przygrzeje, do tego sporo dobrych rzeczy dzieje się u nas w mieście, ze wszystkim będziecie na bieżąco, jeżeli zostaniecie blisko RMF Max. Natalia Kawałek, dzień dobry, już po 10:00.

numer, który poszedł wiralem, a wszystko zaczęło się od piosenki dla dzieci, nad którą pracował podobno DJ Gorzej. Proszę bardzo, wziął Jasona Derulo i o dzieciach to już można zapomnieć. Mi Chico w RMF Max. Takie bęgery podrzucamy i takimi przyciągamy lato i powiem szczerze, całkiem nieźle nam idzie. Przypominam, w tym tygodniu będziemy się zbliżać do 30 na plusie. Jutro, pojutrze też taka szansa jest, a później to już wiecie, trochę bardziej jesiennie się zrobi, ale nie szkodzi. Muzycznie to my sobie będziemy lato jeszcze organizować. Tym kawałkiem na przykład Bausai Magnetic, jeden z największych hitów tego lata. Umówmy się, puścimy sobie to w środku zimy przy największym mrozie i nagle jakoś tak się cieplej zrobi.

0: Reklama.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
3: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
3: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: ogarnąć rodzinny chaos.
1: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
0: Niemożliwe.
1: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
0: Pierwsza klasa.
1: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: I po reklamie.
4: Z tej strony Asia,
5: tu Ola i Jarek.
6: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
7: Cześć, tu Oskar Cyms.
8: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Kiedy pojawia się ta ekipa, to człowiek jakoś tak od razu szerzej się uśmiecha. Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata w RMF Max Bydgoszcz oczywiście. Ale to, że lato się kończy, to nie jest rzecz, którą musimy się jakoś nadmiernie martwić, bo to, że lato się kończy, nie oznacza wcale, że w Bydgoszczy kończą się atrakcje. Moi drodzy, absolutnie nie. W przyszłym tygodniu rozpocznie się piękny cykl, piękny miesiąc, a w zasadzie nawet ponad miesiąc darmowych koncertów w Bydgoszczy, mieście muzyki UNESCO. Próba dźwięku 3.0, co oznacza, że no, kochani, będzie pięknie, będzie za darmo i będzie można się zatopić w cudownych brzmieniach. O wszystkim na pewno będziemy Was informować, także no, co tu dużo mówić, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte od 15 września. Pięknie będzie się działo. I żeby nie było, nie tylko muzyka klasyczna, ale też trochę jazzu, muzyki musicalowej, no trochę wszystkiego będzie się działo od 15 września. Rozkład jazdy można sprawdzać na oficjalnej stronie miasta.

0: Słońce i słoneczniki w RMF Max. Organizujemy od Kopa to Post Malone i Sunflower. No pięknie, pięknie się zrobiło. Ale będzie też pięknie, jak spadnie na ciebie urodzinowy deszcz nagród. A taka zabawa startuje właśnie dzisiaj w RMF Max z okazji właśnie naszych urodzin. Moi drodzy, okazja, żeby zgarnąć przyjemne pieniądze. Nagroda główna 10 tysięcy złotych, ale gwarantowany tysiak też gdzieś tutaj krąży. Także polecam zaglądać na rmfmax.pl albo już teraz wysłać do nas SMS-a z hasłem Max na numer 7327 za 3,69, bo właśnie teraz rusza nasza runda bonusowa, kolejna, razy 650. Każde wasze zgłoszenie pomnożymy, ale tylko przez 10 najbliższych minut. Wiecie, taki prezent od nas dla was, bo u nas urodziny są trochę odwrócone i to my wam prezenty rozdajemy. rmfmax.pl, tutaj mnożymy razy 650. RMF Max, RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Don't go breaking. Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki.

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jowi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Krzychu.
18: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
19: Hi, this is Denzel.
20: Hey yo, this is Eminem.
21: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
24: Temperatura idzie w górę, no i w tym najcieplejszym momencie po południu na termometrach w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach takich jak Maksymilianowo czy Dobrecz zobaczymy 21 stopni. A poza tym za oknami spodziewajcie się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami, które według synoptyków nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, a to oznacza, że wychodząc z domu nie trzeba pamiętać o parasolach. Warunki biometeorologiczne są korzystne, dobrze wpływają na nasze samopoczucie.
25: RMF Max.
26: RMF Max Bydgoszcz.

Levitating to Dua Lipa i DaBaby w RMF Max Bydgoszcz, a umiejętność lewitacji to jest coś, co z całą pewnością nam się przyda, bo szykują nam się kolejne utrudnienia dla kierowców i pasażerów od 8 września, czyli od jutra. Kolejne utrudnienia, że tak powiem, w ramach projektu Bydgoszcz Zielono-Niebieska, na pewno kojarzycie tę trasę, rozpoczyna się kolejny etap prac na Górzyskowie, właśnie w ramach unijnego projektu, co oznacza, że z jednej strony część trasy dostaniemy, będzie można już się tam poruszać, ale z drugiej strony, no właśnie, nowe problemy się pojawią. W internecie już są mapki z konkretnymi objazdami. O wszystkim będziemy też informować w naszych fleszach, więc warto zostać blisko radia. Punktualnie o 11 to najnowsze wydanie, a ja podpowiem, że właśnie nie tylko kierowcy będą mieli problemy, ale pasażerowie również, bo takie linie autobusowe 64, 69, 89 od jutra też będą jeździły inaczej. Ale na spokojnie, wszystko Wam objaśnimy.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Teraz Górzyskowo. Nowa inwestycja Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Przy ulicy Gołębiej, blisko centrum miasta, powstaje nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek. 17 funkcjonalnych, komfortowych mieszkań i aż 24 miejsca postojowe w hali garażowej. Na dachu taras wypoczynkowy, a wewnątrz budynku sala fitness. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 342 09 52 lub mailowo bok@psm.bydgoszcz.pl.
5: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
6: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
5: Niemożliwe.
6: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
5: Pierwsza klasa.
6: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Z tej strony Tomek Urbański, na zegarach 11, czyli czas na najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. W Polsce zarejestrowano już 228 transkrypcji, czyli dokumentów uznających zagraniczne akty małżeństwa. Jak dokładnie wyglądają te statystyki?
2: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98, i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
1: Tyle Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Godzinę temu nastąpiło oficjalne otwarcie żłobka i przedszkola Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sale są już gotowe i w pełni wyposażone. Jedną z nich odwiedziła nasza reporterka Monika Jędrzejewska.
3: W jakiej my teraz sali jesteśmy?
4: Aktualnie jesteśmy w sali 5-6-latków. Mamy tutaj stoliki, kolorowe zabawki, piękne, jasne przestrzenie. Jest też także taki mini plac zabaw. Taka sala zabaw nam się tutaj stworzyła, a dalej oczywiście łazienka dostosowana do dzieci.
3: A tutaj co jest przed panią?
4: A tutaj mamy instrumenty muzyczne. Mamy grzechotki, bębenki, trójkąty.
1: Instrumenty pokazywała Julia Czysz, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Budowa trwała ponad 2 lata i pochłonęła 16,5 miliona złotych. Szybko zmieniamy temat. Podaruj dzieciom serce. Pod tym hasłem odbędzie się finałowy koncert w ramach akcji Polskiego Czerwonego Krzyża Wyprawka dla Żaka. W Łuczniczce wystąpi Skolim, a dzieciaki zagrożone ubóstwem odbiorą wyprawki szkolne.
5: 200 wyprawek szkolnych już rozdaliśmy pod koniec wakacji, ale to nie koniec. Kolejne wyprawki będziemy przygotowywać tak, aby podczas wielkiego koncertu, który jest takim podziękowaniem dla wszystkich darczyńców, 11 września móc podczas koncertu Podaruj Dzieciom Serce kolejnych 30 wyprawek przekazać dzieciom.
1: Zapowiada Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Tymczasem nadal trwają zbiórki przyborów w bydgoskich szkołach. Dary można też przynosić do siedziby PCK przy Warmińskiego 10. W przedpołudniowym fleszu jeszcze sport. Mikołaj Staniak jako obrońca popisał się w ataku. To strzelec 2 bramek w zremisowanym na wyjeździe meczu Zawiszy ze Stalą Stalowa Wola 3-3.
6: Pokazaliśmy jako drużyna, że możemy walczyć nawet w 10 w drugiej połowie przy wyniku tak naprawdę niekorzystnym. Trzymaliśmy piłkę, kontrolowaliśmy grę i oni nawet już mogę stawać, bo że grali trochę na czas, więc jestem dumny z chłopaków i naprawdę szacun dla całego zespołu i na pewno 2 bramki cieszę.

0: Dwie bramki Staniaka, a jedno trafienie zaliczył Sebastian Rak. Zawisza obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Kolejny mecz w sobotę 12 września z Hutnikiem w Krakowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Na antenie RMF Max prezentujemy dla Was aktualną prognozę pogody na drugą połowę dnia. Po południową porą na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, odczujemy więc komfort termiczny. Poza tym słońca i błękitu na niebie nie powinno zabraknąć. Od czasu do czasu pojawi się nieco więcej chmur, ale według synoptyków deszczu z tego nie będzie. Parasole więc nam się nie przydadzą. Wiatr ma być słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Jestem z nas wszystkich naprawdę dumna. Pięknie nam płynie ten poniedziałek, a my razem z tym poniedziałkiem. Już po 11:00, cześć, dzień dobry, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. To jest RMF Max, Natalia Kawałek, siema. RMF.

Do nas napędzają w poniedziałkowe przedpołudnie Eli Oaks i Lavinia i Reasons w RMF Max Bydgoszcz. No to teraz pora jeszcze, żeby popracować nad swoim dobrym samopoczuciem, dobrym humorem, a na całe szczęście w naszym mieście jest kilka okazji ku temu, bo możecie wybrać się, słuchajcie, na kilka naprawdę fajnych stand-upów, bo dużo w tym temacie w Bydgoszczy się dzieje. Dzisiaj Magda Kubicka aż dwukrotnie w Kinoteatrze Adria będzie grała o 20.30 i o 17.30 i o dziwo są jeszcze bilety, więc polecam się zainteresować, póki jeszcze można. Na październik zapowiada się u nas Bartek Walos ze swoim nowym programem Imponujący Regres. Bilety też wciąż jeszcze są dostępne. Pod koniec września będzie u nas Ewa Stasiewicz też ze swoim nowym programem. Też bilety jeszcze są. Więc moi drodzy, jeżeli tylko chcecie, no wiecie, być na bieżąco z tym, co stand-upowo dzieje się u nas w kraju, no to zbyt goszczy wcale się daleko nie musicie ruszać. Ba, możecie tutaj zostać. Wszyscy do nas przyjadą. Szczegóły najprościej znaleźć na fejsie, tam was odsyłam, a teraz was zostawiam z Darią Zawiałow.

0: jak wyśpiewała Jennifer Lopez, Everything's Fine, czyli wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku, ale może być lepiej, na przykład wtedy, kiedy spadnie na ciebie urodzinowy deszcz nagród. Bo przypominam, we wrześniu RMF Max świętuje swoje urodziny, a jak my organizujemy urodziny, to nie potrzebujemy prezentów. My mamy prezenty dla was i taki deszcz nagród, deszcz prezentów na was czeka, więc jeżeli chcielibyście świętować razem z nami i przyjąć przyjemny prezent od RMF Max, to zaglądajcie koniecznie na naszą stronę rmfmax.pl albo już teraz ślijcie SMS-a z hasłem Max na 7327 za 369. Tutaj zgłaszacie się po nagrody. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: 8200 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: I po reklamie.
20: Z tej strony Krzychu.
21: Sylwia.
22: We are the Swedish House Mafia.
23: Hey, this is Taylor Swift.
24: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Bydgoszcz 106.1 FM.

Świetnie się tańczy do takich numerów, świetnie się też pracuje i unika pracy. Umówmy się, tak to działa w poniedziałkowe przedpołudnie. Margaret z nowością, Prima Ballerina w RMF Max Bydgoszcz. I do grania oczywiście zaraz wracamy, ale gdybyście mieli ochotę pobiegać, to przypominam, że w tym tygodniu, w najbliższą sobotę, tak konkretnie, czeka nas 10. PKO bieg charytatywny i cały czas można się zapisywać. A co jest najpiękniejsze? Cała kasa z zapisów idzie na cele charytatywne, więc jeżeli chcecie zrobić coś dobrego dla swojego zdrowia, przy okazji też dla ludzkości, tym razem konkretnie dla najmłodszych, no to moi drodzy, warto się przebiec, fajna okazja na spędzenie soboty, możecie mieć dobrą kondycję, no i dobre serduszka przy okazji. Szczegóły na Facebooku na Was czekają. 10. PKO bieg charytatywny już w sobotę. A już teraz u nas Kygo. Dajcie głośniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam

0: prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Teraz Górzyskowo. Nowa inwestycja Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Przy ulicy Gołębiej, blisko centrum miasta, powstaje nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek. 17 funkcjonalnych, komfortowych mieszkań i aż 24 miejsca postojowe w hali garażowej. Na dachu taras wypoczynkowy, a wewnątrz budynku sala fitness. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 342 09 52 lub mailowo bok@psm.bydgoszcz.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia,

0: 96.1 FM.
1: Na antenie RMF Max prezentujemy dla Was aktualną prognozę pogody na drugą połowę dnia. Popołudniową porą na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni, odczujemy więc komfort termiczny. Poza tym słońca i błękitu na niebie nie powinno zabraknąć. Od czasu do czasu pojawi się nieco więcej chmur, ale według synoptyków deszczu z tego nie będzie. Parasole więc nam się nie przydadzą. Wiatr ma być słaby i umiarkowany.
2: RMF Max.
0: RMF Max Bydgoszcz.

obudzić się tuż przed 12. No pewnie, że można, szczególnie kiedy takie bęgery wjeżdżają. Avicii, Wake Me Up. Mam nadzieję, że nie tylko kawą się wspomagacie, ale RMF Max też ma w tym jakiś spory udział, żeby to oczko jednak się nie zamykało w robocie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pięknego popołudnia Wam życzę, bo przedpołudnie właśnie w tym momencie kończymy. Można powiedzieć, że wspólnie dotrwaliśmy do pory obiadowej. Natalia Kawałek, dzięki piękne za dzisiaj i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa! Ale koniecznie zostańcie blisko, punktualnie o 12:00 najnowszy flash, później Irek z Asią, a teraz dla Was jeszcze Zalia.

0: sama.
1: Teraz Górzyskowo. Nowa inwestycja Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Przy ulicy Gołębiej, blisko centrum miasta, powstaje nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek. 17 funkcjonalnych, komfortowych mieszkań i aż 24 miejsca postojowe w hali garażowej. Na dachu taras wypoczynkowy, a wewnątrz budynku sala fitness. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 342 09 52 lub mailowo bok@psm.bydgoszcz.pl.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Czas na południowy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Minął tydzień pilotażowego programu na drodze do Morskiego Oka. Od początku września konie dowożą pasażerów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, czyli krócej o 4 km.
7: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
8: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
9: A może konie przynajmniej zadowolone?
10: Zdecydowanie za mało ruchu, mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a on dopiero chcą iść, a tu stop.
6: Mówili Maciejowi Pałachickiemu turyści i fiakier Andrzej Mąka. Turyści, którzy chcą zobaczyć Morskie Oko, jadą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem.
5: To jest RMF Max Bydgoszcz.
6: Dobra informacja dla mieszkańców bydgoskiego Miedzynia. 6 osiedlowych ulic niebawem zyska twardą nawierzchnię. Miasto ogłosiło przetarg na prace budowlane na Cedrowej, Koszykowej, Żubrowej, Irysowej, Żurawinowej i Dożynkowej. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające, to prace zakończą się w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy. Blisko 800 nowych drzew pojawi się przy drogach w naszym regionie. Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał właśnie umowę z wykonawcą na odtworzenie przydrożnych alei. Gdzie pojawi się nowa zieleń? O tym Monika Jędrzejewska.
11: Nowe szpalery drzew pojawią się w powiatach tucholskim i świeckim. Wykonawca zasadzi blisko 200 lip, ponad 100 klonów i 47 jarząbów przy drogach wojewódzkich w gminach Kęsowo, Tuchola, Lubiewo i Bukowiec. Więcej zieleni będzie też w powiecie brodnickim między Jabłonowem Pomorskim a Grzybnem. Tam wykonawca planuje posadzić 63 lipy i 22 jarząby wzdłuż drogi wojewódzkiej 543.
6: Ustaliła nasza reporterka. Pozostajemy na drogach. 465 autobusów skontrolowała Kujawsko-Pomorska ITD w wakacje. Chodzi o autokary wiozące dzieci i młodzież na letni wypoczynek. W dużym skrócie usterki stwierdzono w 30 przypadkach, a w 6 zakazano dalszej jazdy.
12: Procentowo jesteśmy bardzo zadowoleni. W porównaniu do innych segmentów przewozów, przewozy wycieczkowe, te okazjonalne przewozy wyglądają bardzo dobrze. To na pewno wiele czynników na to wpływa. Przewoźnicy dość mocno przygotowują się do tych przewozów.
6: Tyle Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji ITD w Bydgoszczy, którego we fleszu za godzinę zapytamy o kierowców pod wpływem alkoholu. A teraz kilka słów o pomniku Fordońskiej Dolinie Śmierci, który w końcu doczeka się modernizacji. Gotowa jest już dokumentacja projektowa. Jak wynika z najnowszych zapowiedzi, prace budowlane ruszą wiosną. W ostatnich latach okazałych rozmiarów pomnik był w katastrofalnym stanie technicznym. W południowym fleszu jeszcze sport, burza, przerwany mecz i stracony gol w doliczonym czasie gry. Tak w skrócie można opisać przebieg meczu na Glinkach, w którym Chemik zremisował z Bałtykiem Koszalin 2-2. Bydgoszczanie zajmują 15 miejsce w trzecioligowej tabeli.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także sąsiednich miejscowości, takich jak Unisław czy Otorowo. A poza tym w drugiej połowie dnia spodziewajcie się pogodowej mieszanki, czyli trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu, zapewniają eksperci od spraw meteo. A ciśnienie spada, no i z tego powodu możemy odczuwać większe niż zwykle zmęczenie. Kawa, i to taka mocna, powinna jednak załatwić ten problem.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: 4 minuty po 12. Jeżeli w waszym głosie słychać trochę weekend, to mamy pewną podpowiedź.
16: Czy mamy pewne ćwiczenie, które możemy zrobić razem, żeby było luźniej w głosie?
15: No to uwaga.
16: To nie to ćwiczenie. No. Uwaga,

0: po mnie, idą. Idą po mnie.
1: Marszowym krokiem.
0: Mają zbroje, miecze i takie długie płaszcze.
1: Chowaj się.
0: Tylko oszczędźcie Aśkę. Asia Meus po prawej, Irek Jakubek zawsze po lewej i wszyscy po waszej stronie. Bo wszyscy jesteśmy RMF Max. Spędźcie z nami poniedziałek po południu.

0: Wasze ulubione hity na maksa w wersji poniedziałkowej, żeby czas w pracy płynął przyjemniej.
1: 12 po 12. A jednak wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila. Bo są takie numery, które mają dokładnie 26 lat, a będą brzmiały tak, jakby... A Outkast usiedli do tej produkcji ledwo wczoraj i zrobili numer, przy którym będziemy się bujać dzisiaj.

0: Prognozy pogody nie najgorsze, prognozy finansowe jeszcze lepsze. Mamy deszcz nagród, urodzinowy deszcz nagród. Dwie szanse na 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy dzisiaj i 10 tysięcy w piątek.
1: A jak zgłosisz się do zabawy właśnie teraz, to te dwie szanse pomnożymy ci razy 570. Jeden max wysłany pod 7327 to 570 opcji na finał.
0: Najlepiej robić to... teraz, wysłać max na 7327, najbardziej opłacalna okazja tej godziny. Max 7327.
2: Reklama.
3: Aha, chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
10: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jowi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie 2.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
15: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max.
3: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Najlepsza popołudniowa playlista jest tu w RMF Max. Minuta po pół do pierwszej.
1: Tak.
0: Bo ja jestem zaskoczony tym, co właśnie przeczytałem. To jest doniesienie naukowe. Dziewczyny, czujność, będzie o czym rozmawiać przy popołudniowej kawce. Podczas owulacji kobiety wykazują silniejsze pragnienie zakupu rzucających się w oczy, uważaj, dóbr luksusowych.
1: Aha, czyli ja bym powiedziała, że wykazują silniejsze pragnienie mężczyzn, którzy mają takie dobra.
0: Dobra, to nie była nauka, to była Aśka i koleżanki. Życie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Słuchajcie, zdaniem Polaków w sklepach mogłyby pracować roboty. Aha. Mogłoby nawet pracować ich więcej i za tym jest aż 80% pytanych, no.
3: Przepraszam, ale ja w imieniu nas wszystkich chciałam powiedzieć, że między tymi paletami to naprawdę jeszcze brakuje, żeby tam roboty były.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
2: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
3: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
2: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol Bydgoszcz, ulica Pileckiego 12.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: 21 stopni to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, a także sąsiednich miejscowości, takich jak Unisław czy Otorowo. A poza tym w drugiej połowie dnia spodziewajcie się pogodowej mieszanki, czyli trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów deszczu. Zapewniają eksperci od spraw meteo. A ciśnienie spada, no i z tego powodu możemy odczuwać większe niż zwykle zmęczenie. Kawa, i to taka mocna, powinna jednak załatwić ten problem.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Nie znasz mojego imienia? Mów mi baby.
1: Asia.
0: Dobry pat. Baby. To szefa tak nie mówcie, żeby potem nie było, że was Max nie ostrzegał i jakieś kłopoty się pojawiły. Baby nie.
1: Max także dobrze informuje, bo informacje niezwykle istotne dla tych, którzy mają mieszkania na wynajem. Ale jeszcze ważniejsze informacje dla tych, którzy te mieszkania wynajmują. Będą we Fleszu za 4 minuty, punktualnie o 13. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie szczegóły.
2: Reklama. Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Bac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram

0: jesteśmy RMF Max. RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 13 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Komisja Europejska ma przedstawić w przyszłym tygodniu plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego.
2: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania.
1: O czym informowała Katarzyna Szymańska Borginą.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Teraz oferta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ale wbrew pozorom nie dla studentów. Najmłodsi mieszkańcy mogą już korzystać ze żłobka i przedszkola. To najnowsza inwestycja uczelni. Dzisiaj budynek Przysieńki w rejonie kampusu UKW został oficjalnie otwarty. My też odwiedziliśmy to miejsce.
3: Jesteśmy jedynym miejscem, które w swoim zapleczu ma cały uniwersytet. Mamy wszystkie wydziały. Mamy Wydział Edukacji Muzycznej, który przychodzi z koncertami. Mamy Wydział Pedagogiki, który razem z nami pomaga nam pisać programy innowacyjne, pedagogiczne.
4: Czy studenci bądź naukowcy będą też tutaj zaglądać i pracować? Może prowadzić jakieś badania naukowe również?
3: Będziemy się na pewno posiłkować i będziemy współpracować razem z uniwersytetem. Chcemy, żeby to może tym razem to dzieci nauczyły czegoś dorosłych i pokazały, co jeszcze można dla nich fajnego zrobić, żeby się rozwijały jeszcze lepiej.
1: Powiedział dyrektor przedszkola Jakub Mędry, z którym rozmawiała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Powracamy do wyników kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Jak już was informowaliśmy w dzisiejszych fleszach, w trakcie wakacji na Kujawach i Pomorzu Inspekcja Transportu Drogowego sprawdziła blisko 500 takich pojazdów. Usterki stwierdzono w 30 przypadkach, a w 6 zakazano dalszej jazdy.
5: Przewoźnicy dość mocno przygotowują się do tych przewozów. Ten tabor jest zupełnie inny. Mam na myśli lepszy. Życzyłbym sobie, żeby w pozostałych segmentach przewozu osób, czy to regularnych, czy dowozu dzieci, młodzieży było podobnie.
1: Najczęstsze usterki to problemy z hamowaniem, luzy w układzie kierowniczym i zawieszeniu oraz uszkodzenia konstrukcji pojazdów. A co z pijanymi kierowcami?
5: Bardzo dobra informacja, że podczas tych kontroli przewozów osób żaden z kierujących nie był pod wpływem i po spożyciu alkoholu. To trzeba powiedzieć radiosłuchaczom, że przewóz osób jest pod szczególnym nadzorem i w każdej formie, czy to począwszy od taksówki, czy to autobusy regularne, czy komunikacja podmiejska albo autobusy wycieczkowe. Każdy z inspektorów ma obowiązek zweryfikowania, czy kierujący nie jest wczorajszy.
1: Mówił Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji ITD w Bydgoszczy. W popołudniowym fleszu jeszcze krótko o sporcie. W przyszły poniedziałek, 14 września, ligowa inauguracja sezonu z udziałem siatkarzy BKS-u. Bydgoszczanie w pierwszej kolejce na wyjeździe zmierzą się z MKS-em Będzin. Teraz prognoza pogody. Zostańcie z nami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: RMF Max, sprawdzamy, co za oknami. Także w kolejnych godzinach spodziewajcie się licznych rozpogodzeń, a to oznacza, że słońca nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, parasole więc mają wolne. A na termometrach maksymalnie 20, może 21 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek słupki rtęci obniżą się do minimum 12 kreski. Ciśnienie spada, ale za to warunki biometeorologiczne są korzystne. Jutro ciepło, wręcz gorąco, na skali nawet 28 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Gramy hity na maksa.
8: W naszym programie od podawania złych wiadomości jest Asia. Ale teraz wyobraźcie sobie, jak Asia poda wam dobrą wiadomość.
9: To będzie się działo.
8: Będzie podwójnie rewelacyjna.
9: Trzydziesteczki na termometrach wracają do Polski i idzie wyż.
8: Będzie ciepło, a nawet gorąco. No jeszcze nie dzisiaj spokojnie, ale jutro i środa prawdziwe szaleństwo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Uwaga, uwaga, bo mamy najprostszą zagadkę i najlepsze nagrody. Jest pyszny, to jest ta zagadka. Jest pyszny, nie za słodki, wielowarstwowy, może być z wiśnią lub czekoladowy.
1: Choć każdemu przysługuje tylko jeden kawałek, zjedz dwa i pokaż, że jesteś deserowy śmiałek.
0: A, cztery litery zagadkowe. Pierwsza T, ostatnia T. No wiecie, co jest w środku i teraz najważniejsze. Odpowiedź na tą zagadkę trzeba wysłać jak najszybciej SMS-em w treści tą zagadkę. Odpowiedź na tą zagadkę wpisujecie, wysyłacie to na 7327.
1: Bo za rozwiązanie tej zagadki wysłane pod 7327 wrzucamy wam 1000 szans na udział w finale naszej zabawy, gdzie czeka naprawdę duża kasa.
0: Jest pyszny, nie za słodki, wielowarstwowy, może być z wiśnią lub czekoladowy. No jak pierwsza T, ostatnia T, cztery litery.
1: Proste,
0: to wy już wiecie, 7327. Tylko dobre odpowiedzi przysyłacie teraz. Wpada 1000 szans na dwa finały, w którym, uwaga, 10 tysięcy już dzisiaj i 10 tysięcy możliwe już w piątek.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
5: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Teraz Górzyskowo. Nowa inwestycja Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Przy ulicy Gołębiej, blisko centrum miasta, powstaje nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek. 17 funkcjonalnych, komfortowych mieszkań i aż 24 miejsca postojowe w hali garażowej. Na dachu taras wypoczynkowy, a wewnątrz budynku sala fitness. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 342 09 52 lub mailowo bok@psm.bydgoszcz.pl.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
11: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
10: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
12: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

0: Nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: I po reklamie.

0: bum, girl.
1: Bardzo dobrze, że w pracy siedzicie na takich fotelach na kółkach, bo się łatwiej rusza biodrami przy tych numerach w RMF Max.
2: Wszystkie ploteczki, którymi żyje dzisiaj wasza firma, którymi żyje wasze rusztowanie, dajcie znać. Głosówki RMF Max są właśnie po to, żeby te najbardziej gorące ploteczki przekazać nam właśnie teraz.
1: U nas jest taka plotka, że dzisiaj panowie przyszli w panterkę.
2: No, ja byłem w panterkę, bo cały. Będę z wami szczery, mam w sobie dzikość śnieżnej pantery. Instagram RMF Max ujawni niebawem w tej sprawie zdjęcia. A póki co, świetna nowość. Wszystko, czego chciałem. Mrozu i Kacperczyk.

0: Róbcie głośny RMF Max, bo nie dość, że fajnie gramy, to jeszcze w pracy plotkujemy, ale tylko na wasze specjalne życzenie, bo ploteczka jest taka, że Mariusz to dzisiaj tej tekstowo nas informujecie na naszym messengerze, że Mariusz nie przyszedł do pracy, bo podobno poszedł oddać krew.
1: Tak?
0: Choć i tak wszyscy wiedzą, że to dlatego nie przyszedł, miał weekend taki, że przez 2 tygodnie krwi nie będzie mógł w ogóle oddawać.
1: Mariusz! Jakie gorące ploteczki krążą u was po pracy, po waszych korytarzach? Nagrajcie głosówkę w tym temacie na Instagramie albo na Messengerze i wyślijcie do RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: zawsze po drodze.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Szukam czegoś praktycznego i ciekawego, co pozwoli mi rozwinąć umiejętności, które przydadzą się w życiu i pracy.
4: Sprawdź kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kreatywność w Bydgoskiej Akademii Fotografii. Poznaj siłę komunikacji podczas treningu umiejętności społecznych albo wybierz kurs masażu, psychologii sportu czy gotowania.
3: To świetny sposób, żeby nauczyć się czegoś nowego.
4: Rozwijaj swoje kompetencje z WSG. Sprawdź ofertę na certyfikaty.byt.pl.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Alia Powierza.
6: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
3: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: W RMF Max sprawdzamy, co za oknami. Także w kolejnych godzinach spodziewajcie się licznych rozpogodzeń, a to oznacza, że słońca nad Bydgoszczą i regionem nie zabraknie. Synoptycy nic nie wspominają o opadach deszczu, parasole więc mają wolne. A na termometrach maksymalnie 20, może 21 stopni. W nocy z poniedziałku na wtorek słupki rtęci obniżą się do minimum 12 kreski. Ciśnienie spada, ale za to warunki biometeorologiczne są korzystne. Jutro ciepło, wręcz gorąco, na skali nawet 28 stopni.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Świat właśnie tego potrzebuje. W poniedziałek, 10 minut przed 14.
1: TikTok będzie dziedziczny. Słuchajcie, jak dziadek już dostanie subika od świętego Piotra i pójdzie do nieba,
0: no,
1: to będzie można odziedziczyć jego TikToka. I generalnie nie będzie tak, że konto TikTokowe ci przepadnie, tylko TikTok już podjął decyzję, że na okoliczność zniknięcia właściciela będzie można komuś przekazać konto.
0: I przed zniknięciem zaznaczyć, kto będzie tym kontem zarządzał.
1: Tak, na przykład. I będzie można się dowiedzieć, co dziadek robił, jak miał 15 lat, nie? Na przykład. Może słuchał takich fajnych numerów jak Deli Supreme z pozdrowieniem od MJ Deli. Jest nasza nowość w RMF.

0: Reklama. Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
6: torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ruszyły zapisy na bydgoski jarmark świąteczny. Zapraszamy wystawców z unikalnym rękodziełem, pysznym jedzeniem oraz artystów, którzy rozgrzeją jarmarkową scenę. Zaprezentuj się tysiącom gości w samym sercu miasta. Zgłoszenia od wystawców przyjmujemy do 20 września. Zgłoszenia artystów przyjmujemy do zapełnienia jarmarkowego grafiku. Szczegóły znajdziesz na stronie bydgoszcz.pl oraz na Facebooku Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego. Na jarmark zaprasza miasto Bydgoszcz.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: I po reklamie. I po reklamie.

0: 101 FM.
1: Na zegarach wybiła 14, to oznacza najnowszy flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. Brakuje chętnych młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że na specjalizacji onkologicznej zajętych jest tylko około 40% miejsc. Dlaczego tak mało?
2: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
3: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów.
2: W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy-onkologów.
1: Tyle Michał Dobrowicz.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: W Bydgoszczy i regionie trwa zbiórka darów w ramach corocznej akcji Wyprawka dla Żaka. Jak już Was informowaliśmy w dzisiejszych fleszach, stoi zatem PCK. Przybory szkolne trafiły już do pierwszych dzieci.
4: Dzięki tej inicjatywie dzieci z rodzin tutaj potrzebujących otrzymują nowe wyprawki szkolne. Już 200 pierwszych wyprawek rozdaliśmy pod koniec wakacji. Dzieci do nowych plecaków dostały piórniki, zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, flamastry, więc tych elementów było bardzo dużo.
1: A wymieniał je Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK szacuje, że uda się w tym roku przygotować około 1000 plecaków z pełnym wyposażeniem. Trafią one do dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem z całego województwa. Uwaga, przyszli przedsiębiorcy z Bydgoszczy i regionu. ZUS przeprowadzi dla Was telefoniczny dyżur z ekspertem. Kiedy? O tym krótko teraz Karolina Stramowska.
5: Pierwszy dyżur poświęcony zakładaniu i prowadzeniu firmy zaplanowano już na 8 września w godzinach od 9 do 11. Szczegółowy harmonogram tematów oraz numery telefonów są dostępne na stronach internetowych ZUS-u.
1: Podaje nasza reporterka. Teraz futbol ten remis traktuje jak zwycięstwo. Tak na gorąco skomentował wynik Zawiszy ze Stalą Stalowa Wola trener niebiesko-czarnych.
6: Wracamy z cennym punktem dzisiaj. Dla mnie ten punkt jest jak zwycięstwo i nie wiem, czy dzisiaj ta drużyna na nowo się jeszcze bardziej zbudowała, bo te zwycięstwa cztery ostatnie, które mieliśmy, to dzisiaj ten remis, trzy bramki grając w dziesiątkę i to bardzo długo, pokazuje, że możemy być mocni w tej lidze, jeśli naprawdę nie będziemy takich głupot robić, jak w pierwszej połowie i ta czerwona kartka.
1: Trener Adrian Stawski miał to na myśli, dwie żółte kartki dla Mateusza Stępnia, który już w pierwszej połowie musiał opuścić boisko. Zawisza się nie poddał, grając w dziesiątkę strzelił trzy bramki, mecz zakończył się podziałem punktów. Z bezpłatnego kursu nurkowania mogą skorzystać mieszkańcy gminy Białe Błota. Trwają zapisy na zajęcia, które zaplanowano na basenie Astorii w Bydgoszczy. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie białebłota.pl. Za godzinę kolejny flash, po 15:00 także flash sportowy. Zostańcie z nami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Z najnowszych prognoz synoptyków dla Bydgoszczy regionu wynika, że w ciągu najbliższych godzin należy spodziewać się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Padać nie będzie. Parasole śmiało można odstawić na bok, nie przydadzą się. A na termometrach zobaczymy maksymalnie 20, może 21 stopni. Wiatr coraz częściej ma być umiarkowany. Ciśnienie spada, grozi nam senność i zmęczenie. Jutro we wtorek za oknami poczujemy lato. Będzie dość słonecznie i gorąco, do 28 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: 4 po drugiej. Ważna wiadomość dla tych, którzy lubią zbierać punkty i po to, żeby mieć trochę taniej, szykują się zmiany w programie lojalnościowym.
10: Wszystkie ważne rzeczy, które musicie wiedzieć, są tutaj w popołudniu RMF Max. Asia, Irek, dzień dobry.

0: I zegary odmierzające czas do wyjścia z pracy przyspieszyły. 12 minut po 14. Tak wam fajnie gramy w RMF Max.
1: Do końca października, tylko do końca października, możemy zbierać żabsy.
0: O kurczę.
1: Tak, a potem jest 60 dni, żeby to, co sobie nazbieraliśmy, wykorzystać, bo od nowego roku żabsów nie będzie.
0: To ja się muszę spieszyć, bo jeśli chodzi o żabsy, to ja sobie zrobiłem te żapasy. Ważne wiadomości dla tych, którzy zbierają punkty, żeby mieć trochę taniej. Jesteśmy w tym samym klubie. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Witamy, nie?
1: Pięknie grasz.
0: To nie ja, to Marlon Hofstadt i słuchacze RMF Max na swoich klawiaturach komputerowych, wklepując wszystkie ważne cyferki w pracy o 14.20. Dobrze, że z nami jesteś.
1: Pada dzisiaj deszcz, urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. Jednym zgłoszeniem wchodzisz do dwóch losowań i codziennie stoisz przed szansą na 10 tysięcy złotych. Tak się bawimy.
0: Jak się zastanawiasz, o kim Asia mówiła, że... Ty stoisz i możesz wygrać, to właśnie jesteś ty, słuchaczko.
1: Tak,
0: ty, słuchaczu. www.rmfmax.pl. Tam właśnie teraz pojawiły się wyjątkowe, specjalne okazje i jeszcze więcej szans na 10 tysięcy złotych. Od dzisiaj pada urodzinowy deszcz nagród.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs "Do pracy jadę rowerem". Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs "Do pracy jadę rowerem". Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
5: Yama. Autoryzowany dealer Nissana. Osielsko. Szosa Gdańska 28.

0: Plac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Tobi Romeo, z miłości do muzyki. Tak wam gramy w RMF Max. 2:30. I nowy trend w internecie. Musicie o tym wiedzieć koniecznie.
1: Koniecznie.
0: Ludzie chwalą się teraz tym, co dają swojemu dziecku do szkolnej śniadaniówki.
1: A żeby było jasne, to nie jest taka zwykła śniadaniówka.
0: O, nie.
1: To jest ostra rywalizacja o to, kto zrobi lepszy wkład. To wiecie, to muszą być jakieś mini gofry, pizzowe mafinki, warzywa w słupki, owoce w serduszka. No nie ma łatwo.
0: I to wszystko do pudełeczka. Dlatego moje dzieci nie dostają takie pudełka do szkoły. Dostają tylko kanapkę zawiniętą w folię aluminiową. Nie ma pudełka. Tatuś nie chce was wychować na pudełko żerców. Smacznego, kochani.

0: Gromi i Antonia w RMF Max. Zawsze dobrze, zwłaszcza w poniedziałek po południu. Lato sobie przypomni o nas. Już jutro zostanie jeszcze na środę, a co więcej w pogodzie sprawdzimy za moment.
1: Lato, aż w końcu odleci. W sensie odpadnie.
2: Ogłoszenie RMF Max. Don't go breaking my
3: heart. Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Joel Corey to gość, który nie może żyć bez dwóch rzeczy. Bez siłowni każdego dnia i oczywiście bez muzyki. Mam dla

0: Tuesday w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Poznaj ją jako jeden z pierwszych. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Jaworskie Auto. Usiądź za kierownicą, przetestuj ją na własnych zasadach i przekonaj się, dlaczego Yaris Cross podbija serca kierowców. Podczas dni otwartych skorzystaj z wyjątkowej oferty, przygotowanej właśnie w naszym salonie. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
15: I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Z najnowszych prognoz synoptyków dla Bydgoszczy regionu wynika, że w ciągu najbliższych godzin należy spodziewać się zarówno chwil ze słońcem, jak i z chmurami. Padać nie będzie. Parasole śmiało można odstawić na bok, nie przydadzą się. A na termometrach zobaczymy maksymalnie 20, może 21 stopni. Wiatr coraz częściej ma być umiarkowany. Ciśnienie spada, grozi nam senność i zmęczenie. Jutro we wtorek za oknami poczujemy lato. Będzie dość słonecznie i gorąco, do 28 stopni.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: O, jak dużo nowości w nowym sezonie tu w RMF Max.
1: Na przykład codziennie szansa na 10 tysięcy złotych.
0: Tak, a dzisiaj za odebranie telefonu gwarantowany tysiak i na naszym www.rmfmax.pl. Wjeżdżają zawsze super okazje.
1: I robimy to dla was, bo razem jesteśmy RMF Max, wasz ulubiony pomnażator pieniędzy. Irek
0: i Asia.
1: I ja.
0: I Jakubek.
1: To pa, do jutra.
0: Asia Meus. Ciao.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
2: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
11: Teraz Górzyskowo. Nowa inwestycja Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Przy ulicy Gołębiej, blisko centrum miasta, powstaje nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek. 17 funkcjonalnych, komfortowych mieszkań i aż 24 miejsca postojowe w hali garażowej. Na dachu taras wypoczynkowy, a wewnątrz budynku sala fitness. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 342 09 52 lub mailowo bok@psm.bydgoszcz.pl.
12: I po reklamie.

0: Zrzed Poznań odbędzie się 20 września o 14:45, poinformował godzinę temu bydgoski klub. Pierwsze spotkanie w Poznaniu już w najbliższą niedzielę. Politechnika Bydgoska ruszyła z kolejną inwestycją. Chodzi o budowę Centrum Symulacji Medycznych. Do tej pory studenci medycyny korzystali z tymczasowego obiektu, ale za rok to się ma zmienić. Inwestycji przyjrzała się Monika Jędrzejewska.
1: Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych powstaje w budynku E na fordońskim kampusie. Przestrzeń jest ogromna, bo chodzi o 1000 m². Prace związane z przebudową gmachu już ruszyły. Obejmą zmianę układu pomieszczeń, wymianę okien i drzwi, a także wymianę instalacji. Przyszli lekarze będą tam uczyć się zabiegów na fantomach, trenażerach i symulatorach pacjenta. Mają też przechodzić tam treningi postępowania według realistycznych scenariuszy zdarzeń. Wartość robót to ponad 9 milionów złotych. Centrum będzie gotowe za rok,
0: zapowiada nasza reporterka. W piątek 11 września koncert Podaruj Dzieciom Serce. To finał akcji Polskiego Czerwonego Krzyża Wyprawka dla Żaka. W Łuczniczce w Bydgoszczy wystąpi Skolim, ale na tym zbiórka plecaków z wyposażeniem się nie zakończy.
2: Cała akcja będzie kontynuowana do końca września, gdyż pamiętajmy, że takie specjalne kosze w kilkunastu bydgoskich szkołach również zostały rozstawione i do końca września również uczniowie bydgoskich niektórych szkół będą mogli tam właśnie takie dary dla uczniów innych, kolegów, koleżanek przekazywać w postaci właśnie zeszytów, kredek, piórników czy tornistrów. Można właśnie w takich specjalnych koszach w niektórych szkołach takie również dary zostawiać i kolejne wyprawki będziemy jeszcze rozdawać pod koniec września.
0: Zapowiada Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK. Chcecie poczuć adrenalinę? To kierunek Max Fly Bydgoszcz. W Białych Błotach znajduje się tunel aerodynamiczny, gdzie można wznieść się w powietrze. Voucher na lot do zgarnięcia na stronie RMF Max w zakładce Bydgoszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Jak wynika z najnowszych prognoz, w godzinach wieczornych i nocnych mogą pojawić się opady deszczu. Dlatego wychodząc z domu, warto chwycić za parasol. Może nam się przydać. Po zmroku słupki rtęci obniżą się do okolic 12-13 kreski. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław. Jutro ciepło, gorąco, nawet 28 stopni na skali. Poza tym całkiem sporo rozpogodzeń w postaci słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Od świtu do świtu.
6: I po 16 też. Hity na Maxa w RMF Max. Justyna Borycka po tej stronie. Witajcie ponownie. No to czas się pochwalić. Co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: To jest jej czas. Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max. No i to jest też wasz moment, żeby pochwalić się tym, co się dzisiaj udało.
1: Siema RMF Max, udało mi się dzisiaj przyjść punktualnie do pracy i co więcej, nawet jeszcze kupić kawę przed, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy i w szczególności mojego pracodawcę.
0: No i to jest rzecz, która zasługuje na gromkie wii, więc jeśli jest jeszcze coś, czym chcielibyście się pochwalić, dajcie znać na Messengerze RMF Max głosówką. RMF Max.

weekend chodził mi ten numer po głowie. Moonlight i Alabama Ten w RMF Max. To jest energia, której teraz potrzebujemy, moi drodzy, i o to chodzi. Tak trzeba żyć, tak trzeba grać o tej porze w RMF Max. A, no i jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, za chwilę dzwonimy z ważną sprawą, bo dzisiaj urodzinowy deszcz nagród startuje. No i to jest moment, żeby wejść do gry i jeszcze sprawdzić, co się tutaj może wydarzyć. Szczegóły na rmfmax.pl. Startujemy już za moment, więc bądźcie z RMF Max. O, a co się tutaj dzieje? No słuchajcie, tak to gra. Tak to gra w RMF Max.

O. I o to chodziło właśnie, słuchajcie, tutaj. Kanał nadawczy dzisiaj w samotności, właśnie w takim klimacie, że czasem rzeczy wymykają się spod kontroli. Wybaczcie, kochani, ale wrócimy do normy, no. Poniedziałki w pracy takie są.

0: Reklama.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaż.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: jestem Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klaus.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piękny to jest poniedziałek, bo to pierwszy poniedziałek z zabawą urodzinowy Deszcz Nagród. RMF Max we wrześniu ma urodziny i jak co roku w sumie to my dzielimy się prezentami razem z wami. 30 koszy prezentowych dzisiaj tutaj ze mną jest i w jednym z nich nawet 10 tysięcy złotych. Ale pora wybrać numer telefonu, żeby zobaczyć, do kogo się dodzwonimy. No i kto za samo odebranie już tysiaka zgarnie. Wybieram numer i co? I czekamy 6 sygnałów jak zwykle. Jest numer 1. Trochę się stresuję, nie powiem. 1000 złotych za odebranie. Czy to się wydarzy? Już 4 sygnały. No nie. No nie. Ostatnia szansa. Wstrzymałam oddech. Ale niestety...
2: Użytkownik, do nie, którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
1: Nie tak miał wyglądać ten poniedziałek, ale kochani, no to oznacza tylko tyle, że jutro za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy Deszcz Nagród już 2000 złotych na was czeka. To naprawdę trzeba mieć ten telefon przy sobie, blisko, cały czas, przez cały dzień, ale najlepiej po południu, właśnie wtedy, kiedy dzwonimy w zabawie. No i cały czas 10 tysięcy złotych w koszach schowane razem z innymi nagrodami, między innymi PS5, projektor do filmu, hulajnoga elektryczna też czekają na was, więc no nic, tylko się zgłosić. A no i jeszcze jedna ważna sprawa. Każde zgłoszenie to udział w dwóch losowaniach. Tak jak w dzisiejszym finale, ale też w finale tygodnia w piątek, więc już naprawdę nie ma na co czekać. Max na 7327. Zgłoś się, a potem miej telefon przy sobie.

0: Fast Boy i Music Sounds w RMF Max. Zbliżamy się do za 25. To już będzie moment, żeby wyjść z pracy. Za chwilę my jeszcze sprawdzimy, co się szykuje w pogodzie, a okazuje się, że lato ma wrócić. Przynajmniej na parę dni. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Napój mleczny Jowi Duet 350 gramów w super promocji 2 plus 1 gratis. To tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Miks sałatkowy z rukolą Sole Gusto 160 gramów również w super promocji 1 plus 1 gratis. Za jedyne 2,74 przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
3: Chciałbym jechać, ale te koszty.
2: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
3: Serio?
2: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
3: Gdzie to znaleźć?
2: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
4: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze?
6: Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
7: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
6: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
7: Wybierz swój kierunek i sprawdź ofertę na podyplomowe.byt.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
12: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Poznaj ją jako jeden z pierwszych. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Jaworskie Auto. Usiądź za kierownicą, przetestuj ją na własnych zasadach i przekonaj się, dlaczego Yaris Cross podbija serca kierowców. Podczas dni otwartych skorzystaj z wyjątkowej oferty, przygotowanej właśnie w naszym salonie. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Bydgoszcz 106.1 FM.
18: Jak wynika z najnowszych prognoz, w godzinach wieczornych i nocnych mogą pojawić się opady deszczu, dlatego wychodząc z domu warto chwycić za parasol, może nam się przydać. Po zmroku słupki rtęci obniżą się do okolic 12-13 kreski. Tak będzie w Bydgoszczy, a także w pobliskich miejscowościach, takich jak Dobrcz czy Unisław. Jutro ciepło, gorąco, nawet 28 stopni na skali, poza tym całkiem sporo rozpogodzeń w postaci słońca.

0: Na takie bailando każdy dziś zasługuje w RMF Max. Enrique Iglesias i Sean Paul oczywiście za nami, a ja cały czas sprawdzam, co u was słychać.
1: A ja dziś nieoczekiwanie dostałem podwyżkę.
0: No i pięknie, to zasługuje na gromkie Wii!
2: Witam was serdecznie! Udało mi się dzisiaj nic nie zepsuć w pracy. Pozdrawiam!
0: No, chciałabym powiedzieć to samo, ale niestety nie mogę. Słyszymy się po piątej.
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
5: A siema, wariacie, co tam na czacie?
6: Pytamy was, jakie tam dramy na szkolnych czatach, skoro mamy początek września.
7: Na grupie przedszkolnej była drama o to, że w zupie pomidorowej jest przecieranie prawdziwe pomidory.
8: Słuchajcie, zupa pomidorowa to nie jest zupa pomidorowa, żeby wszyscy byli zadowoleni.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. A w prezencie dla panny młodej złote serduszko z diamentem gratis. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika w galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro. Zapraszamy!
7: Teraz Górzyskowo. Nowa inwestycja Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Przy ulicy Gołębiej, blisko centrum miasta, powstaje nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek. 17 funkcjonalnych, komfortowych mieszkań i aż 24 miejsca postojowe w hali garażowej. Na dachu taras wypoczynkowy, a wewnątrz budynku sala fitness. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 342 09 52 lub mailowo bok@psm.bydgoszcz.pl.
8: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzek na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
9: Ta jedna kurtka, w której od razu czujesz, że to jest to. Stworzone na chłodniejsze dni i wszystkie twoje plany. Na spacer, do pracy, na weekendowy wyjazd. Poznaj nową kolekcję Volcano. Volcano, Galeria Pomorska. Twoja nowa, ulubiona kurtka już na ciebie czeka.
10: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
3: Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 17 w RMF Max Bydgoszcz. Prime Time to jedna z głośniejszych premier 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To oparta na faktach. Primetime to jedna z głośniejszych premier 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. To oparta na faktach.

0: żłobka i przedszkola uniwersyteckiego. Za nami uroczyste otwarcie. Rozmawialiśmy z rodzicami 11-miesięcznej Wioletki.
1: Mnie w pierwszej kolejności przekonały warzywniki. Ja zawsze uwielbiałam ten motyw, żeby dzieciaki mogły się czymś zajmować, bo to uczy odpowiedzialności. Plus bardzo dobrze jest zorganizowany tutaj w ogóle przestrzeń, że w salach jest miejsce wydzielone do zabawy, jest dużo zabawek. Nauczyciele też mają miejsce, żeby swoje rzeczy trzymać, a ja wiem, że to jest potrzebne.
2: No i przede wszystkim to, że tutaj mają całkiem dużo miejsca, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę osiedle leśne i tutaj okolice, które są, no to tej przestrzeni nie ma dużo, więc takie miejsce, gdzie one mogą wyjść i mają faktycznie całkiem duży ten plac zabaw, to jest gigantyczny plus.
0: Powiedzieli młodzi rodzice Gosia i Paweł. Przy ulicy Sieńki powstał także budynek dydaktyczny, z którego na co dzień będą korzystać studenci UKW. Teraz krótka lista z ulicami, które na Miedzyniu zyskają utwardzoną nawierzchnię. Miasto ogłosiło przetarg na prace budowlane na Cedrowej, Koszykowej, Żubrowej, Irysowej, Żurawinowej i Dożynkowej. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające, to prace zakończą się w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała wakacyjne kontrole na kujawsko-pomorskich drogach. Sprawdzono blisko 500 autokarów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. We Flash o 17 sprawdzamy, jakie najczęściej wykrywano nieprawidłowości.
3: Głównie braki dokumentacji i pojedyncze uchybienia czy naruszenia związane z czasem pracy kierowcy, ale podkreślę, na te niespełna 500 kontroli 11 postępowań, to jest bardzo mały promil. Cieszymy się, że tych naruszeń najgrubszej czy najcięższej kategorii w ogóle nie ma. Mam tu na myśli głównie manipulacje w tachografie, z czym też walczymy w innych rodzajach przewozu.
0: Zaznacza Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji ITD w Bydgoszcz. I jeszcze zaglądamy na moment do Myślęcinka. Dzisiaj ruszył remont ścieżek na terenie Ogrodu Botanicznego. To dobra informacja, bo ta dotychczasowa nawierzchnia była już mocno zniszczona. Prace będą prowadzone etapami, dlatego w najbliższym czasie spacer może być utrudniony.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: 12-13 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc z poniedziałku na wtorek w Bydgoszczy, a także okolicznych miastach, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. Mogą pojawić się opady deszczu, ale są też szanse na rozpogodzenia. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro za oknami poczujemy lato na skali 28 stopni, poza tym całkiem sporo słońca i błękitu, dodają eksperci od spraw meteo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki modowej Volcano, oferujący kurtki i płaszcze. www.volcano.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity na maksa.
6: No i co, kochani, tak chyba powolutku, bardzo powolutku, ale jednak odnajdujemy się jakoś w tej wrześniowej rzeczywistości po wakacjach. Oby tak dalej. Ta lepsza część poniedziałku właśnie się zaczyna. Cześć po 17. Tutaj wciąż kanał nadawczy w RMF Max i same bęgery w głośnikach. Dove Dogs i How Does It Feel Teraz, a potem Katy Perry.

No dobra, nie wstydźcie się. Przecież wiem, że każdy ma w sobie tę małą nastolatkę, która czasem potrzebuje być zaopiekowana. Katy Perry i Teenage Dream w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy dzisiaj w jednoosobowym składzie. No i w związku z tym ekipo RMF Max potrzebuje was. Dajcie znać na Messengerze, czy są jakieś takie rzeczy w pracy, ale może też nie w pracy, które już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. No dla mnie to jest obsługiwanie się niektórymi guzikami tutaj w tym radiu, szczególnie właśnie, kiedy zostaję sama. W związku z czym przyda mi się trochę wsparcie, ale przede wszystkim jestem ciekawa, jak to wygląda u was. Jesteśmy w kontakcie na Messengerze RMF Max, na Instagramie. Tutaj ślicie głosówki. Co jest takiego, co już dawno powinniście umieć, ale jakoś tak wyszło, że nadal nie umiecie. A ja was zostawiam na moment z Liwką i jej świetnym nowym numerem. Poza tobą nic.

0: Bardzo przyjemne towarzystwo o tej porze w powrotach z pracy i w różnych innych miejscach. David Guetta, Aloki Stick Figure za nami w RMF Max. A ja pytam, co już dawno powinniście wiedzieć, a nadal nie wiecie?
1: Od 20 lat mam prawo jazdy, a dalej nie wiem, gdzie się wlewa płyn do wycieraczek.
2: Reklama. Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
3: Licencjat magister inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów, międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
4: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
5: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
4: Niemożliwe.
5: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
4: Pierwsza klasa.
5: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Poznaj ją jako jeden z pierwszych. Od 7 do 12 września zapraszamy na dni otwarte w Jaworskie Auto. Usiądź za kierownicą, przetestuj ją na własnych zasadach i przekonaj się, dlaczego Yaris Cross podbija serca kierowców. Podczas dni otwartych skorzystaj z wyjątkowej oferty, przygotowanej właśnie w naszym salonie. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
12: I po reklamie.

Już wiem. To jest ta rozmyta gitara. To jest właśnie to brzmienie lata w tym numerze. Gipsy Go i For Money to ostatni dzień lata w RMF Max, chociaż oficjalnie do tego ostatniego dnia lata to jeszcze nam trochę zostało, bo 23 września, z tego co pamiętam, start jesieni, ale to jest jeszcze czas, szczególnie, że nadchodzą ciepłe dni, żeby przypadkiem spotkać starych znajomych na mieście. I jeśli to się wydarzy i jeśli kiedykolwiek w takiej rozmowie usłyszycie "zgadamy się", to pora zapomnieć o tym, co się wydarzyło i po prostu iść dalej, cieszyć się życiem.

0: Andy Dusty i Zoker w RMF Max. Ważne wiadomości, bo dzisiaj na A1 w okolicach Kutna zwężenie i remont, tam max 80 km na godzinę i tak przez cały ten tydzień, więc jak ruszacie nad morze, to trzeba uważać. A my za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie w RMF Max, więc zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego. Teraz Górzyskowo. Nowa inwestycja Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Przy ulicy Gołębiej, blisko centrum miasta, powstaje nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek. 17 funkcjonalnych, komfortowych mieszkań i aż 24 miejsca postojowe w hali garażowej. Na dachu taras wypoczynkowy, a wewnątrz budynku sala fitness. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 342 09 52 lub mailowo bok@psm.bydgoszcz.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: dedykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Dwanaście, 13 stopni to minimalna temperatura przewidziana na noc z poniedziałku na wtorek w Bydgoszczy, a także okolicznych miastach, takich jak Solec Kujawski czy Koronowo. Mogą pojawić się opady deszczu, ale są też szanse na rozpogodzenia. Warunki biometeorologiczne pozostaną korzystne, czyli dobrze wpływają na nasze samopoczucie. Jutro za oknami poczujemy lato na skali 28 stopni, poza tym całkiem sporo słońca i błękitu, dodają eksperci od spraw meteo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Może to i jest dobry moment na wyznania o tej porze. Za 5 minut będzie 6. Kanał nadawczy na dzisiaj się kończy. Justyna Borycka, wielkie dzięki za dziś. Jutro wracamy w pełnym składzie razem z Michałem Siwkiem. No a tymczasem zostańcie, bo tutaj za chwilę graba i dużo dobrej muzy w RMF Max. Pa, pa!
2: Reklama. Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp.bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
3: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
4: Czego potrzeba, by ogarnąć rodzinny chaos?
5: MGS9. 7 miejsc i komfort premium w rodzinnym budżecie.
4: Niemożliwe.
5: A jednak MGS9 dostępny od ręki w kredycie 50/50 już od 86 450 zł, a dla firm w leasingu 101% z ubezpieczeniem za złotówkę.
4: Pierwsza klasa.
5: I 7 lat gwarancji. Sprawdź w MG Plichta, Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: To jest Flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański. Zaczynamy. Działa już żłobek i przedszkole Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sale są gotowe i w pełni wyposażone. Jedną z nich odwiedziła reporterka RMF Max.
2: W jakiej my teraz sali jesteśmy?
3: Aktualnie jesteśmy w sali 5-6-latków. Mamy tutaj stoliki, kolorowe zabawki, piękne, jasne przestrzenie. Jest też także taki mini plac zabaw, taka sala zabaw nam się tutaj stworzyła. A dalej oczywiście łazienka dostosowana do dzieci.
2: A tutaj co jest przed panią?
3: A tutaj mamy instrumenty muzyczne. Mamy grzechotki, bębenki, trójkąty.
1: Instrumenty pokazywała Julia Czysz, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Budowa trwała ponad 2 lata i pochłonęła 16,5 miliona złotych.
0: To jest RMF Max Bydgoszcz.
1: Teraz kilka słów o pomniku Fordońskiej Dolinie Śmierci, który w końcu doczeka się modernizacji. Gotowa jest już dokumentacja projektowa. Jak wynika z najnowszych zapowiedzi, prace budowlane ruszą wiosną. W ostatnich latach okazałych rozmiarów pomnik był w katastrofalnym stanie technicznym. Naukowcy dla naukowców tworzą darmowe aplikacje. Pracownicy z Katedry Histologii i Embriologii Collegium Medicum stworzyli kilka darmowych programów, które ułatwią badania z zakresu nauk biomedycznych i nowoczesnych technologii informatycznych. Jakie to aplikacje, o tym Monika Jędrzejewska.
4: Projekt obejmuje obecnie 4 darmowe aplikacje internetowe, które mają wspomóc badania naukowe. Służą one do prezentacji wyników, analiz statystycznych i analiz przeżycia, a także do analiz genów i badań z zakresu biologii nowotworów. Wszystkie powstały z myślą o naukowcach pracujących w obszarach nauk medycznych, biologicznych, farmaceutycznych, weterynaryjnych i pokrewnych. W praktyce posłużą one do opracowania dużych pakietów danych, przygotowania publikacji naukowych, rozpraw doktorskich i projektów grantowych. Wszystkie aplikacje są darmowe i dostępne dla każdego naukowca z Polski i z zagranicy.
1: W Bydgoszczy i regionie trwa zbiórka darów w ramach corocznej akcji Wyprawka dla Żaka. Jak was informowaliśmy, stoi za tym PCK. Przybory szkolne trafiły już do pierwszych dzieci.
5: Dzięki tej inicjatywie dzieci z rodzin tutaj potrzebujących otrzymują nowe wyprawki szkolne. Już 200 pierwszych wyprawek rozdaliśmy pod koniec wakacji. Dzieci do nowych plecaków dostały piórniki, zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, flamastry, więc tych elementów było bardzo dużo.
1: A wymienił je Tomasz Okoński, dyrektor kultury.
5: Nowych plecaków dostały piórniki, zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, flamastry, więc tych elementów było bardzo dużo.
1: A wymienił je Tomasz Okoński.

0: Informowała nasza reporterka. Z bezpłatnego kursu nurkowania mogą skorzystać mieszkańcy gminy Białe Błota. Trwają zapisy na zajęcia, które zaplanowano na basenie Astorii w Bydgoszczy. Do udziału nie jest wymagane żadne doświadczenie, wystarczy chęci i ciekawość. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie białebłota.pl.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Wszystko wskazuje na to, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Jutro, czyli we wtorek, w Bydgoszczy i regionie dość słonecznie i gorąco, bo na termometrach zobaczymy w tym najcieplejszym momencie 28 stopni. Następnego dnia już tak dobrze nie będzie. W środę więcej chmur, a także przelotne opady deszczu, dlatego parasole pójdą w ruch, a na termometrach skromniejsze wartości na skali okolice 23-24 stopni.
2: W każdej chwili Max nadaje hit.
3: Co ja patrzę? 250 dzień roku dzisiaj oficjalnie. No ale byłem dzisiaj na zakupach, nie widziałem jeszcze świątecznych promocji ani czekoladowych Mikołajów. Jeszcze nie ma, chyba że u was już są. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max. Teraz numer, którego mamy przyjemność słuchać w dwóch wersjach ostatnio, bo była przecież rozpędzona wersja Lumixa, ale tutaj taka viralowa od ekipy Temper City, Self Aware. Za chwilę.

Ten numer zagrałbym wam na koniec świata. No taki tutaj panuje trochę klimat, ale jeszcze nie ogłaszają, nie. Alan Walker, Ava Max, bardzo głośne, rozpędzone fejty. Ciekawe, gdzie skończył tydzień na liście Hot Bands. Od 20 nowe notowanie, za kilka minut przypomnę wam, jak się wkręcić na kolejną imprezę, na koncerty na żywo w najbliższą sobotę w strefie 57, a u mnie Dawid Podsiadło wieczorowo. No wiecie, jeszcze kilka tygodni temu to wieczór zaczynał się później, a teraz to dobry wieczór, już mówimy sobie chyba tak powoli po 19, prawda?

Tame Impala wróci do Polski w przyszłym roku. Tutaj jego Dracula, no tak akurat takie klimaty to na Halloween, ale zanim się doczekamy, to poskaczemy w najbliższą sobotę. RMF Max zaprasza Was do Strefy 57, Przytkowice koło Krakowa. W sobotę na żywo Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska. Jeszcze kilka fajnych gwiazd. Kto chce tam być, pisze na 3001, to numer SMS, albo Messenger RMF Max. Kogo chcesz zabrać i dlaczego w najbliższą sobotę? Jakie macie plany? Dajcie znać. Koszt jak zwykły SMS 3001. Czekam na Was. Rozdam podwójną wyjściówkę z przyjemnością, a w głośniku za kilka chwil Imani, no i Swedish House Mafia, rewelacyjne Happiness is so sad.

0: Have a Dream, Alex Warren z dedykacją dla Tomka, ukochanego Ani, która też chce z nami do strefy 57 w najbliższą sobotę. Witam cię w RMF Max.
1: Cześć.
0: Zalewski, Daria ze Śląska, no i jeszcze naprawdę zacna koncertowa ekipa. Ona chce zabrać swojego ukochanego, bo on nie lubi, ale ona chce go przekonać. Dasz radę?
1: Mam nadzieję, że tak. No już po tym, jak usłyszy ciebie, to mam nadzieję, że nie będzie miał wyjścia.
0: Ania, jesteś takim naszym posłannikiem muzycznych emocji. Dobrze, uwaga, będzie podchwytliwe pytanie. Za chwilę Oskar Cyms w RMF Max i jak mówią na niego najwięksi fani? Cymsu, gzymsu, czy może cycu jeden?
1: No cymsu oczywiście, strasznie nie, go lubię.
0: Jasne, że tak. Tak, tak, tak, masz podwójną wejściówkę na sobotę do strefy 57. Będzie piękny, koncertowy dzień. Będzie na miejscu także ekipa RMF Max. Ania, kogo pozdrawiasz oprócz Tomasza?
1: Oprócz Tomka pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam całe wasze radio. Niedługo będziecie mieli rocznik.
0: To prawda, tak, dokładnie tak.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
1: Oczywiście,
0: będziemy świętować. Wiesz, nowe studio, tort, wszystko. Dziękuję ci bardzo, Ania. Oskar Cymsy śpiewa dla ciebie w RMF Max. Bez końca.
1: Dziękuję
0: miłej zabawy
1: serdecznie.
0: W sobotę. Cześć.
1: Cześć, cześć.

0: How does it feel? Dub Dogs, takie bity w RMF Max. Z pozdrowieniem dla wszystkich w kuchni. Kto ma ochotę może na jakieś ciasto śliwkowe, słuchajcie, bo dzisiaj pani Grażynka z mojego lokalnego warzywniaka powiedziała mi, że teraz to śliwki są chyba najtańsze. Taniej już nie będzie. Jutro idziemy po śliwki, a za chwilę sprawdzamy prognozę pogody. Wróci także Kygo, jego Take Me Back. RMF
1: Max. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.

Wszystko wskazuje na to, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Jutro, czyli we wtorek, w Bydgoszczy i regionie dość słonecznie i gorąco, bo na termometrach zobaczymy w tym najcieplejszym momencie 28 stopni. Następnego dnia już tak dobrze nie będzie. W środę więcej chmur, a także przelotne opady deszczu, dlatego parasole pójdą w ruch, a na termometrach skromniejsze wartości. Na skali okolice 23-24 stopni.

0: Ja jestem jej wielkim fanem. To Sasza, która zaśpiewała dla Armina von Burena. Oczywiście Armina też śledzimy, też uwielbiamy, ale Sasza świetnie się tutaj sprawdziła w tej trensowej produkcji, prawda? Everlasting. Czeka na wasze głosy również na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Za chwilę nowe notowanie, nowe hity, nowa dziesiątka. Teraz sprawdzamy ciekawe wydarzenia.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy wieczór. Wieczór, w trakcie którego spróbujemy zaplanować sobie weekend, do którego mamy sporo czasu, ale dobrze jest się orientować od razu na początku tygodnia, co nas czeka. Vibe Club w Bydgoszczy zaprasza nas na najbliższą sobotę na imprezę, w trakcie której usłyszycie oldschoolowe numery. Lata 80., 90., zerowe, to jest już old pop dance i tak nazywa się ta impreza. Zaglądajcie więc śmiało, to właśnie tutaj w Vibe'ie będzie można poczuć vibe trochę starszy popowych numerów. Jeżeli natomiast macie chęć na latino emocje, to Latino Friday w piątek od 22 startuje w Awie 3.0. Gorące latynoskie rytmy, niezapomniana atmosfera, wieczór pełen energii. To właśnie tutaj Latino Party wyjątkowe. Od 26 roku życia w górę będzie się działo. DJ Cristo będzie o was dbał. Możecie też zaglądać na imprezę, w trakcie której być może znajdziecie swoją drugą połówkę. Single Party to też w Awie 3.0. W sobotę od 22 DJ Cristo i DJ KB.
2: Reklama.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
12: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
11: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
12: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
10: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Teraz Górzyskowo. Nowa inwestycja Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. Przy ulicy Gołębiej, blisko centrum miasta, powstaje nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek. 17 funkcjonalnych, komfortowych mieszkań i aż 24 miejsca postojowe w hali garażowej. Na dachu taras wypoczynkowy, a wewnątrz budynku sala fitness. Więcej informacji pod numerem telefonu 52 342 09 52 lub mailowo bok@psm.bydgoszcz.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Cześć, jestem Angelika.
18: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
19: Cześć, tu Brytka.
20: What's up, guys? This is Bruno Mars.
21: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
0: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Zaczynamy nowy tydzień listych obęc, a w tym tygodniu dużo nowości, które będziemy sprawdzać w tej godzinie. Są świeże bity, są premiery, no i tak otwiera się pierwsza dziesiątka dzisiaj. Topik Becky G z nami. Sorry, papi.
24: RMF Max. 10. Numer 10.

Mercury to model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może jutro Joe Mercury będzie już wśród najlepszych. Zalia za to ma swoje miejsce i cieszy się dziewiątką. Oczywiście chciałaby być na miejscu pierwszym, ale może jutro. Zalia śpiewa tylko

nowego klimatu. Ellie Oaks wykorzystuje stare hiciory, tworząc nowość tak naprawdę. Oczywiście była pewna inspiracja przebojem sprzed lat wielu. Ellie Oaks i Lavinia to nasza nowość, która startuje na miejscu 8. Reasons. Teraz DJ, który wraca, jego największy hit ostatniego roku to Heads. Wraca Eben, śpiewa Easy Bizu. Polecam wam w RMF Max All of My Love. All of my-

0: Pamiętacie, jak Jason Derulo wyginał śmiało ciało podczas pewnej imprezy sylwestrowej w Zakopcu? Może powinniśmy to powtórzyć, może ktoś go powinien zaprosić. Tutaj Jason Derulo i DJ Goya, bez wątpienia jeden z największych hitów jeszcze wakacyjnych tygodni. Michiko to 7 w RMF Max. Za chwilę też będziemy na plaży, bo na 6 dzisiaj lansują się Shimza i Arko. Fire, fire. RMF
1: Max. Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
4: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
3: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
4: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
3: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.

Tego tygodnia nowy wykonawca Warriner i jego Let Me Forget. No to kto zagłosuje na niego? Wpada w ucho, prawda? rmfmax.pl. Teraz pytanie, czy są ze mną fani Maty? Wiem, że jesteście nowy Mata. Jeszcze dzisiaj w RMF Max, jeszcze przed miejscem pierwszym listy Hot Bands, a pierwszą piątkę otwiera ta ekipa Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz. RMF Max 5, numer 5.

0: Nic dziwnego, że mamy tutaj tyle energii, no to przecież dwóch artystów w pełnych mocy, DJ Marshmello i gwiazda z Kanady, śpiewający Cameron Whitcomb, Hello, numer festiwalowy. Sezon jeszcze się nie skończył, jeszcze będzie kilka fajnych, ciekawych imprez. Bilety ma dla was zawsze RMF Max. Wiem, że fani Maty czekają na jego nowy beat, to przed wami, a pierwszą trójkę otwieramy kolejną nowością, jest już z nami, jest już w zestawieniu, to Tame Impala i jego Loser.
1: Max 3, numer 3.

0: Jak myślicie, bardziej śpiewa czy bardziej rapuje? Kogo tu zahipnotyzuje? No i kto zagłosuje? Mata, ale nie jest sam. Mata i White 2115. Jedna na milion. No jest to szansa, nawet większa niż jedna na milion, że szybko wejdą do zostawienia, może nawet od razu gdzieś tam wysoko do pierwszej piątki. We wtorek głosujcie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w poniedziałek Tame Impala, jego nowość Luza. Na drugim Tobi Romeo, jego nowy taneczny hit Fly High. A na miejsce pierwsze po wakacjach wracają z wakacyjnym klimatem. David Guetta i Alok rządzą na szczycie w numerze Run Run River.
1: One.
2: One.
1: One. One.
2: Numer jeden.

0: I trzymamy się za ręce, głosujemy i tańczymy. David Guetta i Alok wracają na jedynkę listy Hot Bands Run Run River. Zostańcie z RMF Max. Ja wracam z bitem, z dobrym bitem, z nowościami, z hiciorami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Bydgoszcz. Dobry wieczór. Mam dla was kilka propozycji na sobotę. Jeżeli chcielibyście się trochę poruszać, niekoniecznie do muzyki, no to w Bydgoszczy bardzo dużo będzie się działo. Są to wydarzenia, na które już możecie zacząć trenować, bo, moi drodzy, możecie zrobić coś bardzo dobrego i wziąć udział w wydarzeniu Dart dla futrzastych przyjaciół, czyli czwarty turniej na rzecz schroniska dla zwierząt. Cała kasa idzie na zwierzaki w Pruszczu Pomorskim, a więc śmiało można się zapisywać, ale możecie podjąć decyzję na ostatnią chwilę, bo zapisy będą przyjmowane również na miejscu. Najbliższa sobota od godziny 17 to w Botaniku w Bydgoszczy będzie się działo. Nie musicie być dobrzy w trafianiu do celu, musicie mieć dobre serca, żeby wziąć w tym wszystkim udział. Jeżeli natomiast macie ochotę pobiegać charytatywnie, to w najbliższą sobotę od 10 bieg charytatywny Bydgoszcz Stadion Lekkoatletyczny, to tutaj cała kasa z wpisowego zostanie przekazana na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, więc śmiało zaglądajcie, biegajcie, zróbcie coś dobrego. Nie tylko dla siebie.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Licencjat, magister, inżynier, studiuj w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Fizjoterapia, pielęgniarstwo, logistyka, energetyka, informatyka. Jedyny w regionie marketing cyfrowy, finanse i rachunkowość i wiele innych. Studia bez progów punktowych. Kadra najlepszych specjalistów. Międzynarodowe możliwości rozwoju. Rekrutacja trwa. Zarejestruj się online. Sprawdź na bsw.edu.pl.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.

nasz bohater Manzel Merlot. Dla każdej Reginy na imieniny to dzisiaj, bo w dzień Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Jak tam spełniło się dzisiaj? Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo. Teraz nowość jeszcze z listy Hobbens, MJ Deli. Może kojarzycie go wiralowo, na przykład z TikToka, numer, który nie znalazł jeszcze wolnego miejsca w zestawieniu listy Hobbens, ale jutro też jest dzień. MJ Deli i jego Deli Supreme.

Beside You, James Blunt. Dzisiaj robi takie bardziej skoczne numery, powiedziałbym, a zaczynał od ballad, od przeboju You Beautiful. Śpiewał tam, że był high jadący metrem i po latach przyznał się, że swój największy hit rzeczywiście nagrał pod wpływem. Nie wiem pod czego wpływem, ale pod wpływem, może pod wpływem emocji. Zostańcie z RMF Wax, za chwilę Gibbs, Ego i For Money na ostatni dzień lata, chociaż to jeszcze oficjalnie niby nie dzisiaj.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Daj, Karolina.
13: Wojtek.

0: Way Too Long, takie bity ma dla nas Swedish House Mafia. A ja mam do was pytanie, chcielibyście przeżyć coś wyjątkowego? Ja miałem okazję przeżyć to rok temu. Rykowisko, słuchajcie, to niezapomniane emocje, naprawdę to robi wrażenie. Wrzesień to jest dobry czas na obserwowanie właśnie jeleniego rykowiska, bo w polskich lasach okres godowy właśnie się zaczyna, no i wszystko przypada tak szczytowo na przełom września i początek października. Charakterystyczne ryki można usłyszeć o świcie i po zmroku. Może ktoś nagraj, wyślę do graby. Dajcie znać. No to ja czekam na wasze nagrania. Czekając na wasze dźwięki, zagram moje dźwięki. Mamy fajną nowość. W RMF Max wraca Margaret. Tak śpiewa Prima Ballerina.
1: To jest nowość w RMF Max.

Self-Aware w wersji Tempe City dla wszystkich, którzy mają ochotę na ciasto albo na zupkę dyniową, no bo przecież też jesteśmy w sezonie na dynie, które są dekoracją nie tylko na Halloween. Trochę czasu jeszcze do tego święta. Sezon już się rozpoczął, a wiecie, że są takie odmiany, które można piec sobie nawet razem ze skórką. Wiadomo, że dynia nadaje się do zupy, do risotto, do ciasta, a nawet do kawy, klasyk z korzennymi przyprawami. Taka zupka, słuchajcie, dyniowa na ostro z chili, naprawdę polecam, może ktoś się skusi. No to macie pomysł jutro na obiad od graby. Proszę bardzo, nie ma za co. I Armin van Buuren z nami w kuchni. Not giving up on love.

0: ale ona jest cudowna, jak fajnie śpiewa w plenerze. Sprawdzicie także na przykład wieczorowo na Instagramie RMF Max. To była jej nowość, Liwka, Poza Tobą Nic, na którą możecie głosować w wolnej chwili. Wiem, że tam scrollujecie, tak więc proszę wejść, zagłosować, sprawdzić, kto jest w zestawieniu waszych ulubionych hitów rmfmax.pl. A ja wracam do was z hiciorami jutro, wtorek, godzina 18. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: I po reklamie.
17: Ania, Krysia.

0: reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
4: Grzegorz,
5: Asia, Martyna,
6: Lady Gaga.
5: Z tej strony modelki
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obrócić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to, co w moim. Nie umiem